0: Upalny weekend, są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz, drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku.
1: Newsy Rock Radia.
0: Paulina Nawrocka, zapraszam. No i są ostrzeżenia, głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów zachodniej części kraju, konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław, Porybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewajmy się też tropikalnych nocy. Dziś niższe maksymalne ceny paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłacimy 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy, do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
2: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
0: Śledcze mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister Obrony Narodowej rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pete'em Hicksetem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
3: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegzet uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
0: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo naszej siatkarki. Tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
4: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie tym już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katara 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
5: Zbliża się weekend, więc przypominamy, że właśnie w weekendy krakowskie przedmieście zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, a autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego wybierając się do centrum, warto uwzględnić zmiany w organizacji ruchu.

0: Talk Radio. Pogoda.
1: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj nawet 28 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr może być momentami silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie. A jutro szykuje się jeszcze cieplejszy dzień z temperaturą powyżej 30 stopni. Za to w niedzielę może zagrzmieć.
0: Rock Radio 103,7 FM. Rock Radio. Powstanie Rock Radia.
2: Ta ekipa tak szkodzi Polsce, tak niszczy Polskę.
3: To jest monopartyjna dyktatura, najgorsza.
4: Nic nie zdołamy na to poradzić.
5: Pan kończ pan. Szkoda słów.
6: Spokojnie, zaraz wybory, wszystko się zmieni, będzie nowe. Dzień dobry Państwu! Na powstanie Rock Radia zapraszają Kajto Ruszczyk, Paweł Guziczku.
7: Jak pozytywnie zaczynasz, dzień dobry, witam. Jest Jan Bajor Bajorek oczywiście.
6: No w przyszłym roku wybory parlamentarne, no ja, to się wszystko zmieni.
7: Ja wiem, ale staram się o tym nie myśleć. A ty tutaj wrzucasz taką bombę.
6: Kochany, no ty się interesujesz origami, a ja polityką i to nas odróżnia. Może dlatego po prostu to nie gra,
7: ale jakie
6: wiesz.
7: To jest fantastyczne połączenie, prawda?
6: No jest to uzupełnianie się na pewno, prawda? Tu papier, tu ludzie. Proszę Państwa, będziemy do 10. Dwie dwójki, cztery czwórki, 066. Albo głosówki na Messengerze. Jak słyszycie, papier na pewno się przyda.
7: Tak.
6: Foo Fighters, My Hero. 5 po 6. Witajcie. Dzień dobry.
7: Żeby o 6 łzy.
6: Łzy.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: The Animals, It's My Life, przyłapany na nuceniu, proszę Państwa, no ale tak to jest z takimi numerami.
1: No tak,
0: kłaniamy
1: jesteś uzasadniony, usprawiedliwiony.
0: Jestem uzasadniony, proszę Państwa, jestem uzasadniony, dobrze, że mi to wytłumaczyłeś.
1: O Jezu, wszyscy zrozumieli.
0: Kajetan, proszę Państwa, 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze i zaczynamy spotkanie nasze od meldunku. Kto po drugiej stronie? Halo, prosimy.
2: Dzień dobry. Mam bardzo ważną wiadomość.
1: No.
2: Będąc w pełni poczytalnym, muszę ogłosić. Weekend. Tak, weekend od piątku już. Luzik. Oczywiście weekend dla wszystkich.
1: O, dzięki.
2: Ze względu na to, że będę weekendował w gabinecie.
1: No masz.
2: Taka jest moja wola. W związku z powyższym weekendujemy. Bawimy się, bo pogoda się zapowiada zaje. No, no to pa, do usłyszenia. Tu Jacula ze Strzelec Opolski.
1: Dziękuję.
0: Pozdrawiam, Jacku. Ale jak pogoda ładna, to może wyjdź z gabinetu.
1: Albo przynajmniej otwórz okno.
0: Tak, i przewietrz trochę, albo drzwi, tak przeciąg zrób. Pozdrawiamy Cię, Jacku. Jacek Odhaczony zgarnia dyplom Prymusa Rock Radia. Dziś my kłaniamy się nisko i czekamy na Was. 2 2 4 4 0 66 albo głosówki na Messengerze. To już Genesis, Jesus He Knows Me, 17 po 6. Łączy nas klasyka rocka.

0: Genesis, Jesus He Knows Me w Rock Radio, proszę Państwa. Gramy klasykę rocka, Judas Priest za chwilę, do tego Nazaret. Proszę zostać z nami. Co?
1: Dlaczego nie powiedziałeś tak, jak ci podpowiedziałem?
0: Że Judasze?
1: Że Judasze i Nazarety.
0: No to już odpowiedziałem, dlatego. Dzień dobry.

0: Hair of the Dog, czyli Nazaret w Rock Radio, proszę Państwa, za 27.07. Teraz będzie o piłce. Najpierw mundialowo, 6-0, Kanada puknęła Katar, grający w dziewiątkę za dwie czerwone. I Meksy wygrały, proszę Ciebie, z Koreą 1-0, jeżeli
1: Meksy
0: kimałeś. No, to są moje stare ziomeczki. Dobrze, ale teraz, proszę Państwa, Was zaskoczę, bo będzie o piłce, ale... Nie o mundialu, a o tej z naszego podwórka.
1: O!
0: Karol Świderski, szanowni państwo, wielka postać, reprezentant kraju, uwaga, Widzewie Łódź, były gracz Panathinaikosu Ateny, między innymi za rok gry w łódzkim klubie sportowym zainkasuje 1,5 miliona euro za sezon.
1: Jezu, poczekaj, to daje jakieś 500 000 złotych miesięcznie.
0: Na to wychodzi.
1: Ty, to prawie tyle, co szef SOR-u na warszawskim Ursynowie.
2: Powstanie Rock Radia.
1: Teraz pytanie, co się bardziej opłaca?
0: No właśnie. Moim zdaniem trzeba szybko albo medycynę skończyć, to też się opłaca, no albo legitymacja partyjna. No.
1: A jak się szybko kończy medycynę?
0: Nie ma pojęcia, nie studiowałem.

0: Dancing with Tears in My Eyes i Ultra Vox w Rock Radio. Proszę Państwa, za chwilę Kenny Loggins. Poczujemy się jak Kevin Bacon, Footloose, do tego The Doors.
1: Świetne. Ale tanecznie.
0: Krawic, tanecznie bardzo i to jeszcze przed siódmą, tylko w Rock Radio, gdzie łączy nas klasyka rocka.

0: Radio w drodze.
1: Ten weekend w Warszawie upłynie pod znakiem marszów, parad i przejazdów. W sobotę utrudnień możecie spodziewać się w centrum oraz na Pradze z powodu przejazdu deskorolkarzy i dwóch zgromadzeń. W niedzielę na ulicę wyjadą z kolei zabytkowe traktory w Ursusie, a przez Pragę i Grochów przejedzie finałowa parada rowerowego Maja. Zachowajcie ostrożność.

gonna go my way, pyta Lenek Krawic. Lenek, gdyby nie pewne fakty, to pewnie tak. Dobrze, proszę państwa, newsy będą o 7:00 i tam między innymi o odwołaniu zarządu Szpitala Południowego w Warszawie. Jeszcze go za chwilę. Rock Radio.

0: co dzień najbardziej denerwuje.
1: Budzę się codziennie. Otwieram oczy, mówię, znowu w tej Polsce.
2: Powstanie Rock Radia.
3: Długo tutaj dr Alban, ale na razie klasyka rocka, Bob Marley, Bachman Turner Overdrive. To gram, proszę państwa, po siódmej. Kłaniam się nisko, major Kajto na posterunku. 2244066. Albo głosówki na Messengerze, aby słuchacie newsów.
4: Zarząd Szpitala Południowego odwołany po aferze z lekarzem milionerem. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem na jednym z krakowskich osiedli. Powiemy też o akcji odławiania zwierząt. To w Warszawie.
2: Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Ruszyła czystka w Szpitalu Południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został cały zarząd. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu. Młody lekarz, milioner Dawid Kacprzyk, skorygował ponad 30 faktur i zwrócił szpitalowi 500 tysięcy złotych. Zrzekł się też mandatu radnego Ursusa. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeśli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Donald Tusk.
5: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
4: Sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach. A Senat w przyszłym tygodniu może zająć się ustawą o zarobkach lekarzy, przekazała marszałek Izby Małgorzata Kidawa-Błońska. Warunkiem jest uchwalenie tej ustawy przez Sejm podczas trwającego posiedzenia. Nowe przepisy miałyby umożliwić zbieranie informacji o zarobkach medyków na podstawie numeru PESEL lub numeru prawa wykonywania zawodu. Dziś rano w Krakowie zbierze się sztab kryzysowy. To po wczorajszym ataku dzika na wózek z rocznym dzieckiem na osiedlu Kliny. Zwierzę przewróciło wózek, dziecko wypadło na chodnik i z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Życiu 13-miesięcznej dziewczynki nic nie zagraża. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 laty szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Tysiące uczestników konferencji odbudowy Ukrainy już za tydzień przyjedzie do Gdańska. Przedstawiciele świata polityki i biznesu będą spotykać się w kilku obiektach na terenach całego miasta. Wszyscy będą rozmawiali o przyszłości i odbudowie Ukrainy, a fakt, że zrobią to w Gdańsku, ma symboliczne znaczenie, dodaje prezydentka miasta Aleksandra Dulkiewicz.
6: Gdańsk niejako jak Feniks z popiołów po II wojnie światowej został odbudowany i bardzo chcielibyśmy, żeby ta metafora także towarzyszyła odbudowie Ukrainy. Odbudowie Ukrainy na jej drodze do Unii Europejskiej i na jej drodze reform, które na pewno nie będą łatwe.
4: Konferencja odbudowy Ukrainy odbędzie się 25 i 26 czerwca. Warszawa rozpoczyna coroczną walkę z inwazyjnymi gatunkami zwierząt. Pracownicy Zarządu Zieleni i wolontariusze prowadzą humanitarny odłów, który nie zagraża rodzimym gatunkom.
7: Zwierzęta odławiamy w sposób jak najbardziej bezpieczny. Tutaj od razu taka informacja dla obrońców zwierząt przy użyciu podbieraków oraz specjalnych pływających pułapek.
4: Mówi rzecznik stołecznego Zarządu Zieleni Karolina Kwiecień-Łukaszewska. Odłowione żółwie trafią pod opiekę lekarza weterynarii, a następnie do azylu Fundacji Oceanika. Pozostałe gatunki obce będą przekazane jako pokarm dla zwierząt w zoo. I przenosimy się jeszcze do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza, zaapelował do mieszkańców, by, tu cytat, leczyli się sami. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokument z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgia Meloni.
2: Sport w Rock Radio.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetna noc dla gospodarzy mundialu. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar aż 6-0. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą.
2: Rock Radio w drodze.
9: Przypominamy, że trwa remont ulicy Spalinowej. Zamknięty dla ruchu jest odcinek między Grenadierów a Międzyborską, a objazdy wyznaczono między innymi przez Aleję Waszyngtona. Zamienioną trasą kursuje także autobus linii 158. Warto zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie, zaplanować sobie nieco więcej czasu na przejazd. Tak może być do połowy sierpnia. Warszawie powinno być pogodnie. Dzisiaj w ciągu dnia możemy spodziewać się dużej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Termometry pokażą nawet 28 stopni. Do tego wiatr momentami może być silniejszy, a ciśnienie jest w normie, co będzie dodatkowo na nas pozytywnie wpływać. Jutro podobno temperatura przekroczy 32 stopnie. Za to w niedzielę możemy spodziewać się przelotnych burz.
2: Rock Radio 103.7 FM.
0: Co mogłam robić? Nie, nie, nie. Nie siałam rzeżuchy. Nie siałam.
2: Powstanie Rock Radia.

Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: Miałem wczoraj zwyciężarówki z żołnierzami. In the Army Now, status quo w rokraju 21.07. No co?
1: Jak to zabrzmiało? Dwie ciężarówki z żołnierzami.
0: No tak, no jechałem, na pace siedzieli, no nie wiem, jak to powiedzieć, no inaczej.
1: Jesteś pewny, że to nie były takie małe ciężaróweczki z żołnierzykami?
0: Nie, to były na środkowym pasie, niedaleko.
1: Okej, okay, tak się tylko pytam, bo z tobą to nigdy nie wiadomo.
0: Proszę państwa, za chwilę sprawdzanie z obecności powstania rokrania, bo jesteście obecni, co bardzo nas cieszy.

0: w Rock Radio Deep Purple bez głupich skojarzeń za 29.08, proszę Państwa. Czy żebyśmy mieli kolejny meldunek, tym razem telefoniczny? Halo?
1: Halo?
2: Cześć Jan, cześć Kajetan. Dzisiaj meldunek troszeczkę później. Rafał z Krakowa się kłania, ale mam urlop, więc postanowiłem troszeczkę pozwiedzać i od samego rana łażę po Puszczynie Połomickiej. Kto nie był, polecam. No wiadomo, potem po południu pełny relaksik, weekend, delikatnie okowitka i będziemy odpoczywać. Pozdrawiam Was wszystkich, trzymajcie się zdrowo. Hell yeah!
0: Bez Rafała nie ma starteru weekendu, pozdrawiamy, wspaniałego odpoczynku.
1: Po takim spacerze życzymy, to nawodnienie
0: no to trzeba się nawodnić,
1: jasne,
0: tak jest, pozdrawiamy serdecznie Rafała. Weekend wystartowany, bo jakby Rafał nie zadzwonił, to nie wiem, jakby to było.
1: No zostałby piątek po prostu.
0: Jest na posterunku.
1: Jutro tak byłby piątek, w niedzielę byłby piątek.
0: Garbage only happy when it rains, nawet w piątek.

0: Więcej gazu i V8-ka, Whitesnake, Here I Go Again za 28, Robert Palmer, Jefferson Airplane i Pearl Jam. To zagramy dla Was przed 8 w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: drodze.
1: Jutro przed południem odbędzie się bieg wolności, a to oznacza czasowe zamknięcia ulicy w rejonie ratusza. Między 9 a 11 nie przejedziecie od placu Czerwca 76 ulicą Henela oraz fragmentami traktorzystów i dyrekcyjnej. Jeśli wybieracie się w ten rejon, to warto zaplanować objazd i wyjechać kilka minut wcześniej.

0: Jeffers on Airplane, Somebody to Love za 8:08, proszę Państwa, a my odbieramy telefon 2 2 4 4 0 66. Halo?
1: Dzień dobry Jasieńku, dzień dobry Kajtku, Tomek z Targówkowskich ulic serdecznie pozdrawia. Najmocniej przepraszam za taki mniej radiowy głos, no ale kibicowanie ma swoją cenę. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ten dzień, o którym wszyscy myślimy. Ci, którzy kibicują, wiedzą, o co chodzi. Dobrego piątku rock radiowego, muzycznego, przyjemnego. Wakacje za tydzień, lampa się szykuje, krótki portek, grill, co tam kto lubi, albo popracować. Grunt, żeby rock radio przyjemnie grało. Trzymajmy się cieplutko, hell yeah.
0: Hell yeah. Pozdrawiam Tomeczku, faktycznie, a za tydzień też już zaczynam wakacje. Pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, dziękujemy, kochany. Tak, ja też kibicuję, trzymam kciuki, kto ma wiedzieć, ten wie, prawda, PDW i tak dalej. Pearl Jam, Everflow w rock radio, za 7:08.
2: Z zawody w zakładzie karnym.
0: Kochany, Polska Liga Koszykówki, Legia Zastał.
2: No wiem, ale powiedziałeś PDW.
0: No to dla Ryśka.

0: System Flow, Pearl Jam w Rock Radio za 4 ósma. Proszę Państwa, o 8 odpowiesz na pytanie, co z cenami paliw tuch przed wakacjami, prawda? Także więcej szczegółów za chwilę.
1: Rock Radio.

0: Czy jesteście gotowi na walce?
1: Tak, szef!
2: Jan Bajor Bajorek zaprasza. Powstanie Rock Radia.
3: Ho, ho, ho, 8 na zegarze. Zapraszamy na, proszę państwa, Rebusa Jebusa. Nasza zabawa, zagadka dźwiękowa, w której będzie można wygrać za rozwikłanie satysfakcję. Ale najpierw, proszę państwa, posłuchajcie newsów w Rock Radio.
4: Gorące dni i tropikalne noce nad Polskę nadciąga fala upałów. Co z cenami paliw na wakacje po wygaszeniu pakietu CPN? A kto planuje wyjazd pociągiem, niech poluje na bilety. Powiemy, że tych może zabraknąć.
2: Newsy Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka, zapraszam. Na początek jednak informacja ze Szwajcarii. Nie odbędą się tam planowane na dziś rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, iż wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu. Waszyngton poinformował też, że liczy na rozpoczęcie rozmów technicznych tak szybko, jak to będzie możliwe. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
5: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk, tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
4: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tak zwanych tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Tłumów spodziewają się miejskie kąpieliska. Otwierają się w kolejnych miastach. W sobotę w Lublinie sezon letni otwiera słoneczny Wrotków nad Zalewem Zamborzyckim. Mówi Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
6: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
4: Wysokie temperatury dotarły też do Hiszpanii. Już w weekend termometry mogą tam pokazać nawet ponad 40 stopni w cieniu. Upalnie ma być w Hiszpanii przez niemal cały następny tydzień. Polacy jadący samochodem na wakacje nie mają się czego obawiać. Minister energii zapewnia, że ceny paliw nie poszybują w górę. Mimo że obniżka VAT-u na paliwa w ramach rządowego pakietu CPN obowiązuje tylko do końca czerwca, to rząd nie spodziewa się drastycznych podwyżek na stacjach, mówi minister Miłosz Motyka.
7: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
4: A dziś za benzynę 95 zapłacimy maksymalnie 6 zł, za olej napędowy 6 zł i 20 groszy za litr. 560 pociągów dziennie będą wysyłać na tory dalekobieżne PKP Intercity. Mimo to już wiadomo, że zabraknie biletów, brakuje wagonów. Ich liczba nie nadąża za wzrostem popularności kolei, tłumaczy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
8: To jest jeszcze cały czas bolączka, jeśli chodzi o najpopularniejsze kierunki, szczególnie w takich okresach, gdzie jeszcze nakładają wakacje, mamy jeszcze na przykład długi weekend. I właściwie z takimi szczytami przewozowymi żadna kolej nie radzi sobie dobrze.
4: Ale jest i dobra wiadomość, PKP Intercity nie planuje na razie podnosić cen biletów.
2: Rock Radio.
9: Już jutro odbędzie się bieg ursynowa, dlatego od rana czekają nas utrudnienia w Alei Komisji Edukacji Narodowej. Największe zmiany będą między 9 a 11, gdy zamknięte będą obie jezdnie alei między Bartułka a Płaskowickiej. Objazdami pojadą także autobusy. Jeśli planujecie przejazd przez Ursynów, to warto wyjechać wcześniej albo wybrać alternatywną trasę.
2: Pogoda.
9: W Warszawie szykuje się pogodny. Dzisiaj na niebie ma królować głównie słońce. Zachmurzenie będzie małe i nie powinno padać. Za to na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr może być silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, więc już tradycyjnie możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę może dodatkowo zagrzmieć.
2: Rock Radio 103,7 FM.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
0: Po reklamie.

0: Blue Sky Mine, przepraszam, ale kawkę zrobił ten młody człowiek.
1: Zrobiłem.
0: Taki orzechowy posmak ma, bardzo dobra kawa. 16 po 8.
2: Rebus jebus.
3: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: Dodałeś coś od siebie do głównego zbiornika?
1: Dobrze. Tak, ja w jogurtach kiedyś pracowałem.
0: No, to wiem, słyszałem. Mój jest chyba dobry. Proszę Państwa, przechodzimy do Rebusa jebusa. Za chwilę Państwo usłyszą zagadkę dwukrotnie, poprzedzi ją kategoria. Następnie, wy albo dzwonicie, albo nagrywacie głosówki na Messengerze. Jeżeli zrobicie to dobrze, to przy okazji piątku zgarniacie oprócz satysfakcji na cały weekend. A to, jak dobrze liczę, chyba przedostatnia szansa na to, więc lecimy.
4: Kategoria na dziś to...
0: powiedzenie, a oto Rebus jebus.
5: Masz klamkę? Co? A, klamkę. Mam.
0: 2, 2, 4, 4, 0, 66 albo głosówki na Messengerze. O jakie powiedzonko chodzi? Posłuchajcie raz jeszcze.
5: Masz klamkę? Co? A, klamkę. Mam.
0: 2, 2, 4, 4, 0, 66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na Państwa, na Was czeka satysfacja i na cały ten... No, gimbalowy, ja już nie komentuję tego nawet.

0: Give me all your loving. Tak mawia Kajetan na randkach z kolegami. The Police i Badfinger za chwilę 21.
1: Nie będę tego komentował.
0: Rozwiązanie rebusa jebusa. Będzie wręczenie satysfakcji i...
1: Bzdury, przecież wszyscy dobrze wiemy, że ja nie mam kolegów.
0: No tak, to prawda. Tu Rock Radio.

0: Oh yeah.
1: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
2: Powstanie. Rock Radia.

0: Matter What i Bad Fingers za 28.09.
1: Rebus Jebus.
2: W Rock Radiu Rebus Jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania zagadki Rebus Jebus. Najpierw przypomnijmy, zagadka z kategorii powiedzenie brzmi tak.
3: Masz klamkę?
4: Co?
3: A, klamkę. Mam.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 066 i głosówki na Messengerze. Halo, prosimy.
5: Cześć. Rozwiązaniem dzisiejszego Rebusa Jebusa jest sytuacja, w której gdzieś się zastajemy zamknięte drzwi i możemy je pocałować w klamkę. Hell yeah.
6: Hell yeah.
0: Hell yeah. Bardzo dobra odpowiedź. Pocałować klamkę. Całujemy klamkę, prawda? Czasami klękamy przed tą klamką różnie, w zależności od tego, co jest na drzwiach. Gratulujemy, wysyłamy nagrody. Ktoś jeszcze? Halo?
7: Dzień dobry, Marylka. Mam nadzieję, że będę puszczona na linii.
6: No proszę.
7: Otóż to jest hasełko. Pocałować klamkę, czego chyba nikt nie lubi. Pozdrawiam.
6: Pozdrawiam. No ja nie lubię całować klamki. No chyba faktycznie ja większość
0: też nie
6: lubi.
0: Wolę wejść, prawda?
6: Wolę wejść.
0: Bezpośrednio, bez pardonu, bez mydła, jak to się mówi. Wchodzę po prostu, robię swoje i wychodzę. Jeszcze jeden telefon. Halo?
8: Bajo jajo. Przyjechałem se do firmy rozładować i pocałowałem klamkę, bo jeszcze śpią.
6: O matko, wstawać!
0: O Jezus.
6: Gdzie? Słowa. O tej godzinie?
0: A o tej, no to tak, to jest takie polskie właśnie. No. To jest taki człowiek jedzie rano, chce załatwić sprawunki, prawda, i nie może. Ale to jest bardzo dobra odpowiedź. Pocałować klamkę!
6: Fantastycznie.
0: Gratki, gratulujemy serdecznie. Każdy, kto wiedział, że taka jest
6: gracie,
0: wygrywa satisfaction, proszę państwa. A my wracamy z Rebusem Jebusem. I
6: poniedziałek.
0: Po godzinie 8.
6: To już dzisiaj piątek jest, no?
0: No tak.
6: No, człowieku.
0: Weekend.
6: Weekend.
0: You really get
6: Albo weekend, jak mój tata. Pozdrawiam.
0: Weekend. Na weekendzie.

0: drodze.
1: W niedzielę możecie spodziewać się kolejnego biegu, który od 8 do 10.30 spowoduje utrudnienia między innymi na Belwederskiej, w Alejach Ujazdowskich, na ulicy Pięknej, Górnośląskiej i Myśliwieckiej. Zamienionymi trasami pojadą również autobusy kilku linii. Wychodząc z domu, lepiej wcześniej zaplanować swoją trasę.
2: Wyszło
3: chodzi?
0: Powstanie Rock Radia.

0: stupid.
1: Hej, stupid i Alice Cooper w Rock Radio, za 5:09. My tacy niemili nie będziemy. My zapraszamy Państwa na 9:00 na najświeższe newsy w Rock Radio, abyście byli po prostu na bieżąco.

0: ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
1: Powstanie Rock Radia.
2: Dotarliśmy, szanowni państwo, do dziewiątej. To piękny moment, żeby powiedzieć państwu dzień dobry. Kajetan Ruszczyk, panu Guziczków.
3: Dzień dobry, witamy państwa bardzo serdecznie.
2: Jan Bajor Bajorek, dzień dobry państwu.
3: Dzień dobry.
2: Gramy klasykę rocka, ale też
3: oczywiście
2: prezentujemy państwu newsy i teraz to uczynimy w Rock Radiu właśnie teraz, dziewiąta.
3: To jest ten czas, proszę.
2: Ten moment.
4: Dziś zarzuty dla podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka. Pełnomocnik rządu do spraw CPK odwołany. I krakowskie tramwaje na wakacjach w ramach wymiany taboru.
1: Newsy Rock Radia.
4: Paulina Nawrocka. Dziś zarzut zabójstwa ma usłyszeć mężczyzna zatrzymany w związku z wydarzeniami w Białej Podlaskiej. Chodzi o zastrzelenie rosyjskiego satyryka, który był znany pod pseudonimem Simon Skrypecki. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Mężczyznę, który posługuje się gruzińskim paszportem, zatrzymano w hostelu pod Warszawą. Był zaskoczony, gdy do jego pokoju wkroczyli kontrterroryści, mówi Andrzej Fijołek, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Lublinie.
6: Jesteśmy pewni po pracy kryminalnych, że zatrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
5: Tyle wskazuje na to, że zabójstwo miało charakter polityczny. Satyryk występował przeciwko Rosji i Władimirowi Putinowi, mówi premier Donald Tusk.
7: Istnieje podejrzenie, że za tym potencjalnym zabójcą są zleceniodawcy. Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu.
5: Dziś zatrzymany mężczyzna ma usłyszeć zarzuty w Wydziale Zamiejscowym Prokuratury Krajowej w Lublinie.
4: Maciej Lasek został odwołany z funkcji pełnomocnika rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego, przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Na stanowisko został powołany dotychczasowy wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, pełnomocniczka rządu do spraw mechanizmu SAFE, została natomiast powołana na stanowisko wiceminister obrony. Do Polski wrócił smog. W ubiegłym roku w niemal wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów jakość powietrza zamiast się poprawiać, pogorszyła się. Trend poprawy jakości powietrza w Polsce uległ odwróceniu. Jest coraz gorzej, mówi Emil Negalewski z Polskiego Alarmu Smogowego i dodaje, że jedyną skuteczną bronią jest walka z kopciuchami.
8: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
4: W obecnej edycji programu Czyste Powietrze w ciągu roku złożono tyle wniosków o wymianę kopciuchów, ile jeszcze 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Przypomnijmy też, że 2 lata temu program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go pół roku później na nowych zasadach. Krakowskie zabytkowe tramwaje pojechały na letni wypoczynek do Katowic, Poznania, Warszawy i Wrocławia. To w ramach tradycyjnej już wymiany historycznego taboru. Zaprzyjaźnieni przewoźnicy wysłali na wakacje pod Wawelem swoje zabytki.
9: To, co w tym projekcie jest chyba najfajniejsze, to to, że będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Marek Gancarczyk, rzecznik prasowy MPKSA w Krakowie. A my zawsze staramy się sprowadzić do Krakowa na ten okres wakacyjny jakieś nietypowe wagony. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
4: Poznański Bejnes pojawi się w tę niedzielę na krakowskiej linii muzealnej.
1: Sport w Rock Radio.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk jako pierwszy zapewnił sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma komplet punktów. Czechy zremisowały z RPA 1-1. Blisko awansu jest Kanada, po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na mundial w Brazylii marzą polskie piłkarki i od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraże biało-czerwone zagrają z Belgią. Jeśli wygrają, to zmierzą się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan.
1: Pogoda.
4: Dzień z małym i umiarkowanym zachmurzeniem, miejscami głównie na zachodzie wzrastającym do dużego, tam możliwe też również przelotne opady deszczu i burze i tam też najgoręcej do 32 stopni w Zielonej Górze, 30 stopni w Poznaniu, 29 w Krakowie, 26 w Warszawie i 25 w Trójmieście i Białymstoku.
11: Jak mogłeś się dzisiaj uchlać? Powiedz mi.
12: Nie jestem pijany, tylko się źle czuję.
13: A, tak, to przepraszam.
1: Powstanie! Rock Radio.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Dio, magiczne słowa. Mam nadzieję, że po raz ostatni. Proszę Państwa, 14 po 9, a teraz w powstaniu Rock Radia historia, która udowadnia, że prawdziwa miłość łączy, a nie dzieli. Proszę Państwa, jedna z podobno najbardziej znanych bliźniaczek syjamskich, pani Carmen Andrasz, wyszła za mąż. Jak czytamy, jej siostra od samego początku gorąco wspierała ten związek.
1: No wiesz, no chyba niestety nie miała wyjścia.
2: Powstanie Rock Radia.
1: W końcu to siostra, prawda?
0: Tak,
1: no, miłość,
0: tak,
1: wiesz,
0: tak,
1: no, rodzeństwo.
0: Miłość,
1: to trzeba wspierać wybory siostry.
0: It's my life, take it seriously. What's up?

It's My Life. Bon Jovi w Rock Radio 19 po 9. Proszę Państwa, Twisted Sister AC/DC, ale to nie koniec. Mamy jeszcze małego asa w rękawie i ten as zostanie zagrany zaraz po Macalla i po AC/DC. Proszę zostać z nami.

0: jaki AC/DC w
1: to
0: Stanach.
1: To jaki ty dźwięk przed chwilą z siebie wydałeś.
0: No, kochany.
1: To było dziwne.
0: Prawda? No bo w Stanach na przykład mają Kenworthy, prawda? Takie, a my mamy stare albo Kamaza. No i właśnie, proszę Państwa, to a propos Thunderstruck. Ale dobrze, proszę Państwa, piątkowe powstanie Rokradia powoli zmierza ku końcowi.
1: No tak.
0: Ale zanim się pożegnamy, jeszcze taka mała ciekawostka ze świata, proszę Państwa, więziennictwa. Na pewno słyszeliście o amerykańskiej tradycji ostatniego posiłku, który mogą zażyczyć sobie skazani na śmierć więźniowie. W Teksasie jednak, słuchaj, zrezygnowano z tej zasady po tym, jak skazaniec Lawrence Russell Brower zamówił steki, smażoną okrę, omlet z wołowiną, grillowane mięso, cheeseburgery, fajitas, pizzę, lody waniliowe. A po dostarczeniu mu zamówienia stwierdził, że nie jest głodny.
1: Wiesz, może przypomniała mu się matka, która zawsze mówiła, że nigdzie nie pójdzie, jak nie zje całego obiadu.
2: Powstanie Rock Radio.
1: Zaświtało, wiesz o co chodzi.
0: Najlepsze jest to, że w Stanach bardzo możliwe, że to przeszło. Super Trump, Breakfast in America. O, a propos, smacznego, za 27.

0: Sweet Child of Mine w rok radiu Guns N' Roses na koniec piątkowego spotkania. Kajto Ruszczyk, pan od Guziczku.
1: To jestem ja, bardzo państwu dziękuję. A ten pan, co się teraz wspaniale odzywa, to jest Jan Bajor Bajorek.
0: Tak, my za chwilę,
1: lekko
0: państwa,
1: zasapany, ale
0: udamy
1: jest.
0: Udamy się na spoczynek, tak. Biegłem do studia, proszę państwa, bo nagle patrzę, a tu Kuba Kaleta wchodzi, ma te papiery, wszystkie komputery.
2: Jakie papiery?
0: No ty? Nie wiem, co
3: to. No kilka skoroszeń, to już bez przesady.
0: Tak,
3: no.
0: Brudnopis. Dobrze, co w tych brudnopisach po dziesiątek?
2: No haki oczywiście, tak.
0: No, mam nadzieję.
2: No to właśnie.
0: No, to alfabetycznie macie te teczki tam ułożone?
2: Wiesz co, część alfabetycznie po nazwisku, część po tym kryptonimie operacyjnym.
1: Aha, tak, tak. W sensie TW, rozumiem.
2: No TW, tak, oczywiście.
0: Współpracownik. No. Ty jaki miałeś, przypomnij, Kajetan?
1: Ja?
0: Tak.
1: TW pies.
0: Pies, okej. Okay. Dobrze, zostawmy te sprawy.
2: Ja kakaowy figlarz, przypominam.
0: Faktycznie było,
1: no,
0: tak.
1: No było.
0: Teraz
1: było.
0: Sobie przypomniałem, no. Wyjazd do Torunia. Ale dobrze, zostawmy to na chwilę, przejdźmy do meritum, czyli co w programie?
2: W programie po dziesiątej w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką wspólnie sprawdzimy, jak przyjemnie i pożytecznie spędzić miesiąc miodowy.
0: O!
2: No.
0: Ale sprawdzaliście to jakoś, tak w sensie...
2: No nie empirycznie, nie. Bo ja nie mam takich możliwości, można powiedzieć.
0: Okej,
2: okay.
0: No. Ale wąs, no. Masz.
2: No tak, ale żona by się pogniewała. Że...
0: Ach, no tak, bo ty masz żonę, no. Faktycznie. No,
2: też czasem o tym zapominam.
0: No tak, ale wiesz, na wyjeździe goliczy się pod
2: górę. No niby tak, ale to trzeba wyżej 100 kilometrów pojechać,
0: to
2: wie,
0: też
2: tak jest,
0: nie? A to benzyna,
2: no droga. Wiadomo.
0: A po 12?
2: A po 12 w Białych Krukach, no... weźmiemy sobie pod lupę taką płytę, na której jest, która ma taką okładkę, że jest toaleta, tak zwany ustęp. Mhm. I z tego ustępu wystaje ręka.
0: Zespół
2: i ona...
0: Sedes.
2: Kurcze, blade, skąd on to wiedział?
1: No bo to jest dziennikarz muzyczny. No.
0: Zespół Sedes był bardzo blisko. Tak, pamiętam, no. Kilka otworów, w tym zastał się Gołąbek między innymi.
2: No, dzisiaj akurat tej kompozycji słowno-muzycznej nie będzie, ale będą inne szlagiery.
0: No inne szlagiery, no i fajnie. Dobrze, TW Pies, no. Daj głos.
2: Hoł.
0: TW Majciarz, no. Hoł, dziękujemy.
2: Czyli po
0: bardzo.
2: 10 latach udało się trafić trzeci raz.
0: Tak, dokładnie.
2: Bardzo ładnie.
0: Bardzo mnie to cieszy.
2: Świetny wynik.
0: Wspaniałego weekendu.
1: Ostatni.
0: Słyszymy się, mam nadzieję, w poniedziałek. Hej.
4: Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Cześć, po 10 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bruce'a Springsteena, ale wcześniej newsy.
2: Gwałtowna pogoda na zachodzie, upały przyniosą burze. Ponowne umorzenie śledztwa w sprawie dotyczącej Kamilka z Częstochowy. I weekend nad Wisłą, Warszawa i Kraków zapraszają na wianki.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Ostrzeżenia przed upałem i burzami dla 6 województw na zachodzie kraju. W Lubuskiem, na Dolnym Śląsku, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolskiej, Opolszczyzny i Śląska termometry mogą dziś pokazać miejscami nawet 33 stopnie w cieniu. Synoptycy ostrzegają w tych regionach także przed burzami i ulewami. Może spaść nawet 35 mm deszczu. Prokuratura Regionalna w Gdańsku ponownie umorzyła śledztwo w sprawie podejrzenia niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych oraz osoby wykonujące zadania publiczne. Sprawa wiąże się z zabójstwem 8-letniego Kamila z Częstochowy. W maju Sąd Okręgowy w Częstochowie skazał ojczyma chłopca Dawida B. na 25 lat więzienia, m.in. za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, które doprowadziło do śmierci dziecka. Matka za pomoc ojczymowi i za znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski ma się pojawić w Polsce na konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku, mówi minister energii Miłosz Motyka.
3: Słyszymy deklarację, że tak, pan prezydent Zełenski ma być obecny w Ukrainie, współorganizatorem tego wydarzenia. Także ze strony ukraińskiej mamy potwierdzenie o udziale wicepremiera, ministra energetyki i nic się w tej materii nie zmienia.
2: Konferencja w Gdańsku zaplanowana jest na 25 i 26 czerwca. Tymczasowe hale, które mają pomieścić uczestników konferencji, powstają obok gdańskiego Amber Expo. To właśnie Centrum Wystawienniczo-Kongresowe Międzynarodowych Targów Gdańskich będzie główną areną tego międzynarodowego spotkania. Politycznych i biznesowych gości przyjmą też m.in. Dwór Artusa czy Stadion Piłkarski. Więcej o przygotowaniach. Paweł Radzewicz.
4: Amber Expo będzie gotowe na 4000 gości biznesowych, 1000 osób ze świata polityki i 250 VIP-ów, których trzeba będzie przyjąć w standardzie ochrony HEAD, mówi prezes Andrzej Bojanowski.
5: Tak dużej ilości zabezpieczenia, prześwietlarek, sprawdzenia całej infrastruktury nie mieliśmy na żadnym wydarzeniu.
4: Dlatego, że to wydarzenie ma wyjątkowy ciężar gatunkowy, przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.
6: To nie tylko rozmowa o biznesie, o tym jak odbudować, ale to także rozmowa o sprawach społecznych, o kwestii samorządu, także kwestie choćby związane z ekologią, energetyką. To jest wszystko szalenie ważne.
4: Przed Gdańskiem gospodarzami konferencji odbudowy Ukrainy były Rzym, Londyn i Berlin.
2: I jeszcze pytanie, gdzie spędzić weekend, który zapowiada się bardzo ciepły i bardzo wakacyjny. Warszawiacy przywitają lato wiankami nad Wisłą. W multimedialnym parku Fontan na Podzamczu wystąpią m.in. Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis i Bowska. W Krakowie wianki odbędą się pod hasłem Między ogniem a wodą. Główna część obchodów odbędzie się jutro. Scena muzyczna stanie na Powiślu, a symboliczne przejście między dniem a nocą wyznaczy koncert Meli Koteluk. Natomiast odsłonę nocną otworzy laureat paszportu polityki, duet z Fada i Niczos.
0: Newsy Warszawa.
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Decyzja ma związek z doniesieniami dotyczącymi jego wysokich zarobków, a także nieprawidłowości przy przyjmowaniu pacjentów w szpitalu południowym. Dodam, że zwrócił on też placówce 500 tysięcy złotych po korekcie faktur. Szkoła podstawowa nr 215 na Pradze Południe od września będzie zamknięta. Powodem jest przedłużająca się modernizacja obiektu. Rozgoryczenia sytuacją nie kryją rodzice.
8: Moja 6-latka, jak się dowiedziała, że dostała się do tej klasy, to po prostu się popłakała ze szczęścia. Odetchnęliśmy, dziecko się dostało, pójdzie do wymarzonej szkoły i nagle teraz dosłownie kilka dni temu taka informacja.
7: Władze argumentują, że nie mogą uruchomić szkoły nawet częściowo ze względu na bezpieczeństwo dzieci. A skoro właśnie o bezpieczeństwie mowa, to wczoraj we Wesołej doszło do zderzenia ciężarówki z nieoznakowanym radiowozem. Jeden z funkcjonariuszy był zakleszczony, ale uwolnili go strażacy przy użyciu specjalnego sprzętu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Za godzinę powiem więcej na temat weekendowych utrudnień w stolicy.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
7: Przed nami w Warszawie gorący dzień, bo termometry pokażą maksymalnie 28 stopni. Będzie też sporo słońca, mało chmur i raczej nie mamy co liczyć na opady deszczu. Wiatr jest momentami silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo temperatura podobno przekroczy 32 stopnie. A w niedzielę dodatkowo może zagrzmieć. Gorący wstępnie szykuje się też cały przyszły tydzień.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jestem, a to dlatego, że już za chwilę będziemy rozmawiać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka.
0: No i przekonamy się, jak produktywnie można spędzić miesiąc miodowy.
1: Ja wiem.
0: No, ja też mam parę pomysłów.
1: Ale nie powiem.
0: Ja mam też parę pomysłów, ale nie wiem, czy realizacja tych pomysłów zapewniłaby mi miejsce w kronikach klasyki rocka. Nie wydaje mi się. Myślę, że w innych kronikach tak. Parafialnych na przykład.
1: To na pewno, ale jeszcze są inne kroniki. No słuchaj, nie możemy zbyt wiele zdradzić.
0: No dlatego też my się zamykamy, a otworzymy się już za chwilę w kolejnym odcinku cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: Ależ to jest klimat prosto z lat 80. Baim w Rock Radiu. Za 25 minut będzie 11, więc my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj akurat przenosi nas do samego środka lat 90.
1: W mgnieniu roka w Rock Radiu.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: Dzisiaj przenosimy się do roku 1995. To właśnie w tym roku w Instytucie Badań Jądrowych w Otwocku-Świerku po 37 latach wyłączają pierwszy polski badawczy reaktor jądrowy EWA. Powstają internetowe portale Wirtualna Polska, Yahoo oraz eBay, a Waldemar Pawlak zostaje odwołany z funkcji premiera i jego miejsce zajmuje Józef Oleksy.
2: A dokładnie 31 lat temu, czyli 19 czerwca 95 roku, wychodzi singiel zespołu Foo Fighters pod tytułem

0: numer pochodzący z debiutanckiej płyty Foo Fighters.
1: To jest drugi singiel w dorobku tej kapeli, no i to jest też pierwszy taki bardziej znany ich numer, natomiast nie powiedziałbym, że to jest przebój.
0: No, nie słyszymy go za często.
1: Poza rock radiem oczywiście.
0: A właśnie, to jest ważne.
1: No.
0: Kuba, kiedy powstał ten utwór?
1: No, powstał w dość takim szczególnym czasie dla Dave'a Grohla, czyli dla lidera Foo Fighters, dlatego że Dave napisał ten kawałek wtedy, kiedy Foo Fighters to był jeszcze jego jednoosobowy projekt. Nie pełnoprawny zespół, tylko właśnie taki jednoosobowy projekt. I to miało miejsce krótko po śmierci Kurta Cobaina, bo przypomnijmy, że Dave Grohl przed założeniem Foo Fighters był perkusistą Nirwany.

0: Dodatkowo bardzo wyjątkowym sposobem na napisanie utworu jest napisanie go podczas miesiąca miodowego, bo tak się właśnie wydarzyło. Dave Grohl wyjechał ze swoją żoną Jennifer do Irlandii na miesiąc miodowy i tam właśnie powstało This Is A Call.
1: Żonie na pewno musiało być bardzo miło, tak? Jedziesz z mężem świeżo upieczonym na miesiąc miodowy, a ten zamiast ci dotrzymywać towarzystwa, zamiast zabawiać cię swoją osobą, to siedzi, coś tam skrobie, tak, na tej kartce.
0: Sam wziął, wszystko stworzył, całe instrumentale zrobił Dave Grohl.

0: Tak, nagrał wszystkie partie instrumentów. No i ten numer, czyli This Is A Call, otwiera debiutancką płytę Foo Fighters i jego tekst jest takim symbolicznym podziękowaniem dla rodziny i dawnych kumpli z poprzednich zespołów, w których grał Dave Grohl, i jest jednocześnie takim symbolicznym otwarciem nowego rozdziału w jego życiu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

I to jest jeden z tych numerów, które doskonale sprawdzają się za kółkiem i nie tylko. Klasyka rocka od Steppenwolf w Rock Radio. Za 14 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie no jednego z pierwszych, a być może pierwszego w ogóle wielkiego hitu T-Love, czyli przeniesiemy się do końcówki lat 80. Dlatego koniecznie zostańcie z Rock Radiem, no i miejcie też odpaloną i zaktualizowaną aplikację.

No powiem wam tak, gdybym miał nagrywać oczywiście na kasetę składankę ze swoimi ulubionymi balladami rockowymi lat 70., to ten numer byłby bez dwóch zdań na stronie A. To klasyka rocka od Nazareth w Rock Radiu. Już powoli zbliżamy się do 11. Punktualnie o 11 newsy Rock Radia, a w nich między innymi dowiemy się, co się stało z niedźwiedziem, który spacerował po centrum Przemyśla. Jakie są jego losy? Natomiast po 11 będzie oczywiście jeszcze więcej klasyki rocka i nie zapominamy też o wszystkich, którzy uwielbiają 80-sową klasykę rocka. Przeniesiemy się do samego początku tej dekady i zapuścimy sobie kapitalny kawałek od grupy Journey, więc koniecznie zostańcie z Rock Radiem. No i oczywiście nie wyłączajcie też naszej rockradiowej aplikacji.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 11 wleci legendarny kawałek Journey, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
2: Sejm uchwalił przepisy o jawności zarobków lekarzy. Amerykańsko-irańskie negocjacje nie ruszą wbrew zapowiedziom. W Krakowie dzik, w Przemyślu niedźwiedź. Powiemy o dzikich zwierzętach w miastach.
0: Newsy Rock Radia.
2: Paulina Nawrocka. Sejm uchwalił ustawę o powiązaniu informacji o wynagrodzeniach medyków z numerem PESEL lub numerem prawa wykonywania zawodu. Bezpośrednią przyczyną przyspieszenia prac nad rozwiązaniem, które ma pozwolić na gromadzenie dokładniejszych danych o zarobkach medyków, była sprawa lekarza w trakcie specjalizacji, który zarobił w zeszłym roku ponad 1,5 miliona złotych. Dyrektorzy szpitali czekają na systemowe zmiany, które pozwoliłyby ograniczać bardzo wysokie zarobki lekarzy na kontraktach. Jak mówi szef Szpitala Uniwersyteckiego numer 1 w Bydgoszczy, Jacek Kryś. Dziś praktycznie wszyscy dyrektorzy są na bardzo słabej pozycji negocjacyjnej.
3: Na stole leży z jednej strony roszczenia personelu, a z drugiej strony zamknięcie potencjalnego oddziału. My czasami słyszymy takie rzeczy, które się dzieją w innych ośrodkach, gdzie oddział został zamknięty ze względu na braki kadrowe i tak dalej, i tak dalej.
2: Najważniejsi powinni być pacjenci, którzy dziś czują się oszukiwani.
4: Do kardiologa czekam 1,5 roku, a prywatnie tydzień, 1,5.
5: A ile za prywatną wizytę musiałby pan zapłacić?
4: 400 złotych. Z echem serca 650.
6: Tak, ja nie mam 2000 emerytury i na wizytę prywatnie to już bym musiał chodzić i mąż to jest nie sposób. To się wydaje tylko na leki i teraz z czego żyć.
2: Wbrew zapowiedziom dzisiaj nie ruszą amerykańsko-irańskie negocjacje nad ostatecznym porozumieniem pokojowym. Rozmowy w tej sprawie zaplanowane były w Szwajcarii, ale swój wyjazd odwołał wiceprezydent J.D. Vance, Tomasz Orchowski.
7: Amerykanie i Irańczycy mają 60 dni, żeby dogadać się w sprawie ostatecznego porozumienia. Taki termin zakłada wstępna umowa podpisana w tym tygodniu przez przywódców USA i Iranu. Planuję polecieć do Szwajcarii, kiedy dokładnie myśleliśmy, że te techniczne negocjacje rozpoczną się w ten weekend. Tak planujemy, ale to się może zmienić, bo Iran to nie jest łatwy kraj. Mówił Vance, który zdecydowanie broni porozumienia i staje się jego twarzą podczas konferencji. Został zapytany, czy nie boi się, że zostanie kozłem ofiarnym, bo Trump rzucił, że jeśli porozumienie nie wypali, to właśnie na Vance'a może zrzucić winę. Myślę, że prezydent żartował, odpowiedział Vance, dla którego porażka w tej sprawie byłaby dużym problemem, bo mogłaby mu utrudnić starania o prezydenturę w przyszłości.
2: W Krakowie dzik przewrócił wózek z 13-miesięcznym dzieckiem. Dziewczynka ma obrażenia głowy, ale jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Miasto zwołało w tej sprawie sztab kryzysowy. Z kolei niedźwiedź, który nocą przeszedł przez centrum Przemyśla, jest już w lesie. Nagrania ze zwierzęciem błąkającym się po mieście trafiły do mediów społecznościowych. Widać zabłąkane zwierzę, które biega w okolicach Starego Miasta i Placu Unii Brzeskiej i gapiów, którzy próbowali z jak najbliższej odległości nagrać niedźwiedzia. Młody samiec był eskortowany przez patrol policji, która monitorowała jego trasę aż do kompleksu leśnego. To zwierzę, które żyje w okolicznych lasach, dodaje leśnik Przemysław Włodek z nadleśnictwa w Krasiczynie.
8: To jest taki młodszy niedźwiedź, pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
2: Służby środowiskowe uspokajają i zapewniają, że taka sytuacja to wyjątek, a nie reguła.
0: Newsy Warszawa.
9: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień, a tych możecie spodziewać się już w weekend. W stolicy odbędzie się wiele zgromadzeń, biegów i przejazdów. W sobotę odbędą się też marsze w Śródmieściu i w okolicach Pragi, a w niedzielę zaplanowano zlot zabytkowych traktorów w Ursusie i rowerową paradę. Samorząd województwa mazowieckiego zachęca do podróży z flagą województwa, a wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
10: Chcielibyśmy, aby Mazowszanie poznawali nie tylko swój region, ale także wszędzie tam, gdzie przebywają turystycznie, żeby zaznaczyli swoją obecność i poświadczyli o tym, że są Mazowszanami, że Mazowszanie docierają do różnych miejsc.
9: Pula nagród w konkursie to 25 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze smutne wieści ze stołecznego zoo. Odeszła niedźwiedzica Sabina, która miała około 40 lat. Była ostatnią przedstawicielką swojego gatunku we warszawskim ogrodzie i mieszkała tam od 2007 roku. Sabina od dłuższego czasu zmagała się z chorobami podeszłego wieku. A za godzinę wspomnę o tym, co wykazała kontrola w żłobku w Ząbkach.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
9: W Warszawie dzisiaj będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą około 28 stopni. Będzie też sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Wiatr momentami jest silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, co dodatkowo będzie na nas bardzo dobrze wpływać. Jutro szykuje się jeszcze cieplejszy dzień z temperaturą powyżej 30 stopni, a w niedzielę dodatkowo możemy spodziewać się przelotnych burz.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

Ci to wiedzą, jak dołożyć do pieca. Klasyka rocka od Motley Crue w Rock Radio. 21 minut po 11, a już za chwilę kolejna petarda. Również z lat 80. będzie również dużo przesterów na gitarach, a to dlatego, że posłuchamy sobie numeru tytułowego z 6. płyty studyjnej niemieckiej grupy Accept, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Bardzo przyjemnie słucha się tego numeru również przy piątku, a może zwłaszcza przy piątku. Klasyka rocka od Iggy'ego Popa w Rock Radio. Swoją drogą temu dżentelmenowi w przyszłym tygodniu poświęcimy jeden z odcinków cyklu W mgnieniu rocka po 10. Najbliższy odcinek tej serii po 17. w przystanku Klasyka rocka u Mariusza Stelmaszczyka. A gdybyście w tygodniu przegapili któryś z odcinków cyklu W mgnieniu rocka, no to w sobotę po 20. robimy podsumowanie i zapraszam was na nie w imieniu swoim, Mariusza Stelmaszczyka, Oli Konopki oraz Ryśka Brzezińskiego. A my już teraz słuchamy no bardzo klimatycznego numeru, no w tym wypadku z końcówki XX wieku. To klasyka rocka od Garbage w Rock Radio.

nie ma nad czym dyskutować, to jest absolutna klasyka polskiego rocka. Po prostu Lombard w Rock Radio, za 19 minut będzie 12, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele również przy piątku, no to już za chwilę posłuchamy sobie jednego z hitów. A tych hitów tam jest dużo, z debiutanckiej płyty Lady Punk, więc przeniesiemy się do pierwszej połowy lat 80. po raz kolejny, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Te solówki są po prostu niesamowite, no ale nie ma co się dziwić. To w końcu klasyka rocka od Jimiego Hendrixa. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać upałów, a gdzie burz, a po 12 wleci, no, legendarny polski protest song prosto z lat 80. w Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 12 na rozruch zarzucimy sobie ponadczasowy numer Kobranocki, ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
2: Upały i burze są aktualne ostrzeżenia pogodowe. Sztab w Krakowie po ataku dzika, w którym ranne zostało dziecko. Parkowi w Barcelonie będzie patronowała polsko-romska poetka.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Nieco ponad 28 stopni w Słubicach. To najwyższa temperatura, jaką jeszcze przed południem zanotowano dziś w Polsce. No, ma być jeszcze cieplej w zachodniej części kraju, dziś nawet do 33 stopni. I ostrzeżenia pogodowe głównie drugiego stopnia, czyli średniego, obowiązują na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie, w Lubuskiem, większości Wielkopolski, na zachodzie Pomorza Zachodniego i częściowo na Górnym Śląsku. I tak do niedzieli włącznie. Natomiast już za 2 godziny mniej więcej w tych samych rejonach kraju, prócz Opolszczyzny i Śląska, zaczną obowiązywać ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami. Mogą im towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywać do północy. Miejski sztab kryzysowy w Krakowie to po tym, jak wczoraj na osiedlu Kliny locha z młodymi przewróciła wózek z rocznym dzieckiem. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, mówi Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
3: Kobieta spacerująca z dzieckiem została zaatakowana przez dzika, który przewrócił wózek. Z wózka wypadła 13-miesięczna dziewczynka, która trafiła tam do szpitala na badania, aby wykluczyć ewentualnie, czy nic poważnego się jej nie stało. No i z tej relacji lekarza wynikało, że jej życiu to nie zagraża niebezpieczeństwo.
2: W naradach sztabu wzięli udział przedstawiciele miasta, służb miejskich, lekarz weterynarii oraz jednostki odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Miasto najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Radni z Ursynowa chcą pilnej sesji wyjaśnień dotyczących zarobków Dawida Kasprzyka w Szpitalu Południowym oraz doniesień o przyjmowaniu polityków KO poza kolejką. Bulwersuje ich fakt, że szefem Rady Nadzorczej jest polityk koalicji, burmistrz Ursynowa Robert Kępa, który o aferze nic nie wiedział, mówi radny dzielnicy Maciej Antosiuk z Otwartego Ursynowa, klubu, który wnioskuje o sesję.
4: Jeżeli Rada przez tyle czasu nie była w stanie wykryć tego, że są nieprawidłowości w wynagradzaniu w przypadku pana Dawida Kacprzyka, no to zachodzi bardzo zasadne pytanie, czy rzeczywiście dalej te osoby powinny pełnić funkcję w Radzie Nadzorczej.
2: Rada na Ursynowie to kolejne gremium, które zbierze się w sprawie afery w Szpitalu Południowym. Na czwartek planowane jest nadzwyczajne posiedzenie Rady Miasta. Tuż przed nim prezydent Rafał Trzaskowski będzie ubiegał się o absolutorium od Rady. Uproszczenie definicji mobbingu, podwyższenie najniższego zadośćuczynienia za jego stosowanie oraz zobowiązanie pracodawców do określenia reguł, procedur i częstotliwości przeciwdziałania mobbingowi zakłada nowelizacja kodeksu pracy, którą uchwalił Sejm. Posłowie wprowadzili jednocześnie poprawki zakładające m.in. wydłużenie wejścia w życie przepisów o 3 miesiące. Park w Barcelonie zostanie nazwany imieniem Papuszy, czyli Bronisławy Weiss, polsko-romskiej poetki. Radni stolicy Katalonii chcą w ten sposób docenić wkład kulturowy postaci romskiej w europejskie dziedzictwo.
0: Newsy Warszawa.
5: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Są wyniki kontroli żłobka w Ząbkach, gdzie w maju utonął 2-letni chłopiec. Okazuje się, że 2 pracownice opiekowały się dziećmi bez formalnego zatrudnienia. Trwały jednak procedury związane z przyjęciem ich do pracy. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 215 na Pradze Południe nie rozpoczną we wrześniu nauki w tym obiekcie. Rodzice apelują, aby w modernizowanych budynkach odbywały się zajęcia chociaż pierwszych klas. Zarząd dzielnicy twierdzi, że takie rozwiązanie nie jest możliwe, mówi rzecznik dzielnicy Andrzej Opala.
6: Rodzice podpowiadali, że może byśmy tak wpuścili dzieci do niegotowej szkoły nieodebranej. Jak to możliwe? No przecież muszą odebrać to specjalne służby, nie wiem, eksperci, którzy powiedzą, że szkoła jest bezpieczna.
5: Nowy termin otwarcia szkoły to początek przyszłego roku. Wcześniej, bo już 29 czerwca, rusza kolejna fala remontów torowisk. To wiąże się też ze zmianami w komunikacji miejskiej. Część połączeń tramwajowych będzie zawieszona, a pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Prace obejmą m.in. skrzyżowanie Jana Pawła II i Solidarności oraz ulicę Grójecką.
0: Rock Radio 103 i 7 FM. Pogoda.
5: Ci, którzy narzekali, że nie ma upałów, mogą się w końcu cieszyć, bo dzisiaj w Warszawie będzie maksymalnie 28 stopni. Dodatkowo dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Jutro z kolei temperatura ma przekroczyć nawet 32 stopnie, a w niedzielę możemy z tego powodu spodziewać się przelotnych burz. Wstępnie gorący szykuje się również cały przyszły tydzień.
0: Rock Radio 103,7 FM. Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest rock radio, jest klasyka rocka, jest. Odhaczamy teraz na czekliście. I jest też w studiu Ola Konopka.
1: Odhaczam, jestem, melduję się. Cześć Kuba.
0: Cześć.
1: Co mi dziś powiesz?
0: A co byś chciała usłyszeć?
1: No widzimy się dzisiaj już po raz drugi, więc byś coś mógł powiedzieć takiego...
0: Bardzo ładnie dzisiaj wyglądasz.
1: Ojej, ja no nie
0: wiem,
1: to.
0: Jak z... A, no co tam jeszcze? Ładna dzisiaj pogoda.
1: No nie to.
0: Że przed nami kolejny odcinek cyklu.
1: Białe kruki. A dziś porozmawiamy o zespole punkowym.
0: Tak.
1: Ja na przykład jestem wierną fanką okładki rysunkowej debiutanckiego albumu.
0: Tegoż zespołu.
1: Tegoż zespołu.
0: No jest to, proszę państwa...
1: Kawał okładki.
0: No to jest moim zdaniem, spokojnie może ta okładka konkurować z tymi okładkami Polskiej Szkoły Plakatu.
1: Tak.
0: No.
1: Tak, na pewno.
0: No. Ja nie wiem, ja nie jestem pewien, kto by wygrał to starcie.
1: O?
0: No.
1: A, nic. Nic nie powiem. Dobra, to czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
0: Nie no, bo mogę kogoś pozdrowić jeszcze?
1: Pozdrów.
0: A to następnym razem.
1: Dobra, to więcej szczegółów już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radiu.

0: bez dwóch zdań, bardzo przyjemny kawałek klasyka rocka od The Cure w Rock Radio. No i przy piątku on brzmi podwójnie przyjemnie, prawda? Za 29 minut będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka.
2: I w studiu Kuba Kaleta. I
0: pięknie.
2: Dziś porozmawiamy o zespole Sedes oraz ich płycie Wszyscy pokutujemy z 92 roku.
0: Doskonale.
2: Zobacz, jaki entuzjazm.
0: No i pięknie, i o to chodzi w radiu. Musisz mieć energię, tak, żeby zarażać również energią.

0: Mercedes zaproponował nam Tomasz w komentarzu na Facebooku. Bardzo za to dziękujemy.
1: Oczywiście.
0: Już spieszymy z opowieścią.
1: Ja jestem wdzięczny dozgonnie za to.
0: Czym jest zespół Sedes? To kwartet z Wrocławia, grający muzykę punkową i tworzący w latach 80-85 i później od 91 roku.
1: Po dziś dzień.
0: I po dziś dzień ostał się jedyny od początku w zespole Wojciech Maciejewski.
1: Gitarzysta.
0: Gitarzysta zespołu.
1: A w międzyczasie przez ten skład przewinęło się, jak naliczyliśmy,
0: 13.
1: Ciekawe, który z nich był Judaszem. I stwierdził, dobra, sprzedaję was Big Cycowi. Dobra, to było słabe.
0: Zespół Sedes na swoim koncie ma 5 płyt. Z czego jedna z nich, wszyscy pokutujemy, to debiutancka. Przyszedł teraz do nas Mariusz Stelmaszczyk i z czegoś się śmieje.
1: Z czego się śmieje?
0: Mariusz, z czego się śmiejesz?
1: No powiedz...
2: Wszystkie płyty.
0: Mariusz ma wszystkie płyty zespołu Sedes.
1: No i ja widzę, że ściemnia, dlatego że oni tylko na kasetach wydawali te albumy, więc...
0: Dys.
1: No. I nara. I ostatni ich album, Delirium, wydany w 97 roku. Ty, Ola, zresztą przed chwilą bardzo trafnie powiedziałaś, że no mają jedną płytę debiutancką. No, przeważnie tak jest. To jest dość częste zjawisko w show biznesie, że się nagrywa jedną płytę debiutancką. No. Chyba, że jest się Lombardem, który najpierw wypuszcza koncertówkę, a później płytę debiutancką.
0: Dobra, tak można. Kuba, proszę cię.
1: No.
0: Skup się i opanuj.
1: No.
0: Bo Mariusz się z nas śmieje tutaj.
1: No ale dlaczego? No. A, jeszcze ważna informacja, że w 2004 roku ukazała się składanka Lekcja Historii. No i że normalnie zespół ten, Sedes, ma Facebooka i koncertuje sobie od czasu do czasu. Czyli jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć tych dżentelmenów w akcji na scenie, no to jest taka możliwość.
0: A powiedz mi, co uważasz o okładce albumu debiutanckiego?
1: No to jest to okładka po prostu, proszę państwa. No, jest to kawał okładki, kawał sztuki. Myślę, że Andrzej Pongowski po prostu by myślał, aby tego nie wymyślił. Tak mi się wydaje.
0: No bo mamy tak.
1: No.
0: Nie.
1: No powiedz to, no, słuchaj.
0: Mamy tutaj rysunek, toaletę, rękę,
1: Sedes,
0: która wystaje
1: z muszli klozetowej.
0: Z muszli klozetowej i środkowy palec.
1: Wyciągnięty z tej ręki, tak.
0: Tak.
1: No, jest to mocny przekaz, proszę państwa. No.
0: Bezkompromisowa okładka.
1: O, pięknie, pięknie ujęte. I ja też muszę powiedzieć, że ja słuchałem w ogóle tej płyty.
0: No pewnie,
1: No w sumie.
0: Poważne dziennikarstwo, poważne śledztwo.
1: To
0: też słuchałam płyty z zespołu Sedes.
1: I która piosenka ci się najbardziej podoba?
0: Wszyscy pokutujemy.
1: A mnie się bardzo podoba piosenka Nie dotykajcie mnie. Naprawdę jest to fajny... Ja w ogóle lubię punk rock, żeby nie było tutaj. A najbardziej lubię zespół Dirty Track Tomasza Karolaka. 39,5 serial, super. No więc tak, ogólnie muszę powiedzieć, że zespół Sedes brzmi lepiej technicznie niż przedwczorajsi bohaterowie naszego cyklu, czyli zespół Debil. Muszę to powiedzieć głośno, tak?
0: Powiedziałeś to.
1: Tak, i te piosenki zespołu Sedes są bardziej melodyjne niż piosenki zespołu Debil. To też chciałem powiedzieć. Więc gdybym miał wybierać, tak? Gdybym stanął przed takim wyborem życiowym, to jest tak zwany dylemat wagonika, czy mam wstąpić do fanklubu zespołu Sedes czy Debil, to bym wybrał zespół Sedes.
0: Ja mam nadzieję, że ktoś, kto nas dzisiaj słuchał, chociaż na chwilkę się uśmiechnął do nas.
1: Ja nie wiem, z czego tutaj się śmiać, bo to są wszystko poważne treści, które przekazujemy. I jeszcze jedna informacja, bardzo ważna.
0: Jaka?
1: Że album Wszyscy pokutujemy wyszedł tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej. Nie doczekał się reedycji.
3: Białe kruki klasyki rocka.

No to solo na koniec, bezbłędne. Klasy karaoke od The Pretenders w Rock Radio za kwadrans. 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego rockowego hitu lat 80. No i to będzie numer, który powstał z myślą, z inspiracji pewną niepozorną chatką, niepozorną z zewnątrz, a w środku podobno działy się rzeczy, o których się filozofom nie śniło. To znaczy, ja nie wiem, nie byłem, to kolega opowiadał. Już za chwilę The B-52s, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

Za każdym razem, kiedy słucham tego numeru, to po prostu mam ciary. Klasyka rocka, Simon and Garfunkel. W newsach o 13 powiemy o napadzie na kantor w centrum Łodzi, a po 13 zdecydowanie dorzucimy do pieca i posłuchamy jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.

0: na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: O 13:00 posłuchamy wielkiego hitu Bon Jovi, a teraz porcja świeżych newsów.
2: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w szpitalu południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
2: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. W weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
4: A wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
5: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
4: Nawadniasz, zdecydowanie.
2: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10:26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
6: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
7: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
6: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
2: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
0: Pogoda.
2: Dużo słońca, od czasu do czasu może się jednak chmurzyć, a na zachodzie możliwe deszcz i burze. Ale tam bardzo ciepło, wręcz upalnie, bo nawet do 33 stopni i to w cieniu. Nieco chłodniej w centrum, tam 26, a nad samym morzem 22.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No, tak zwany numer z tekstem, klasyka rocka od Bruce'a Springsteena w Rock Radio, 20 minut po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego rockowego hitu lat 80., ale tym razem to będzie tak zwana produkcja krajowa i jednocześnie kawałek, który prawdopodobnie dla wielu słuchaczy był pierwszym zetknięciem z twórczością Perfektu, dlatego że to właśnie ten kawałek otwiera ich debiutancką płytę zatytułowaną po prostu Perfekt. Już za chwilę przenosimy się do początku lat 80., więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: I to jest bezdyskusyjnie jeden z najważniejszych numerów lat 90. To klasyka rocka od R.E.M. w Rock Radio, jest dokładnie 13.30. No i proszę sobie wyobrazić, że po 15 wyruszamy na poszukiwanie rock'n'rollowca dnia. Rzecz niesłychana, bo to się nigdy przecież do tej pory nie wydarzyło na naszej antenie. No dzisiaj szczególnie warto brać udział w konkursie na rock'n'rollowca dnia, dlatego że dzisiaj gramy o oczywiście zaszczytne miano, o ten tytuł rock'n'rollowca dnia, ale również o worek Rock Radia, ale nie wypełniony bynajmniej powietrzem, jak często chipsy do połowy, paczki chipsów, bo w worku znajdziemy również nasz kubek i naszą koszulkę. Wszystko opatrzone logotypami Rock Radia. Podsyłajcie swoje albo cudze historie pod telefonicznie albo messengerowo, na przykład w głosówkach. A jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia jest odpowiednio dostatecznie dobra, żeby wystartować w konkursie na rock'n'rollowca dnia, no to posłuchajcie jednej z anegdotek, którą odgrzebałem z naszej skrzynki telefonicznej. Uwaga!
1: Chciałem powiedzieć historię mojego wujka, który dawno temu pracował jako kierowca i motorniczy w miejskiej komunikacji w aglomeracji śląskiej. I raz odwalił taki numer. No. Na pętli czekał na odjazd autobusem. Autobus był pusty, więc sobie w lecie otwarł drzwi, wszystkie, wziął gazetkę, usiadł gdzieś w środku i zaczął ją czytać. W międzyczasie ludzie zaczęli się schodzić, coraz więcej, coraz więcej. On się tak zaczytał, że ludzie zaczęli mówić, gdzie jest kierowca, godzina odjazdu minęła, co się dzieje. Wujek dopiero podniósł oczy na gazetę, pyta, co się dzieje, no nie ma kierowcy, a już dawno powinien odjechać. Nie ma? To ja pojadę. Po czym wskoczył za kierownicę, zapalił autobus, ludzie w krzyk, dwóch tam gości wskoczył do tego miejsca za szybką, gdzie siedział tam, wyciągnęli kluczyki ze stacyjki, ktoś poleciał do budki, zadzwonił, musiał przyjechać dyżurny ruchu, gdzieś tam z zajezdni, pokazać dokumenty, bo to jeszcze były te czasy, gdzie nie było takich pięknych uniformów, identyfikatorów kierowcy nie mieli, musiał go wytłumaczyć, dopiero autobus ruszył.
0: No i jak sami słyszycie, nie ma co przesadzać z tym czytaniem, bo można sobie narobić kłopotów. Wasze historie do rock'n'rollowca dnia. Czekamy na nie pod numerem 2244066. Można również podesłać je w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz startuje bardzo klimatyczna klasyka rocka od Led Zeppelin w Rock Radiu.

I takie smaczki usłyszycie tylko i wyłącznie u nas. To klasyka rocka od zespołu Azyl P w Rock Radio. Za 19 minut będzie 14, a już za moment kolejny numer, który no, jest taką perełką tylko do złapania na naszej antenie. Dr. Feel Good, tak nazywa się zespół, a kawałek, którego posłuchamy, pochodzi z końcówki lat 70. I to już za chwilę będzie tutaj nam rozbrzmiewać, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

No i to jest numer, który spokojnie mógłby trafić na ścieżkę dźwiękową do fikcyjnego filmu o czasach mojego dzieciństwa i pewnie nie tylko mojego. Klasyka polskiego rocka od Edyty Bartosiewicz w Rock Radiu. A jeżeli nie macie planów na wieczór, a będziecie w Krakowie albo w okolicach, to warto, żebyście zajrzeli do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103.8 FM w Krakowie właśnie. A to dlatego, że wieczorem odbywa się tam impreza pod hasłem Improwizowane dubbingi komediowe. Chodzi w niej o to, że komicy będą podkładać głosy pod wylosowane fragmenty filmów, seriali czy reklam, a żeby było trudniej, no to tematy do dubbingowania będzie im podrzucać publiczność. Całość poprowadzi Patryk Trela. Improwizowane dubbingi komediowe startują o 20, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103.8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A już teraz, no, klimat i melodia i moc też. To Scorpions w Rock Radio.

0: No to jest bezdyskusyjnie kawał niesamowitej ballady, klasyka rocka od Scorpions. W newsach o 14 zajrzymy do Łodzi, gdzie trwa obława na sprawcę napadu na kantor w centrum miasta. A po 14 będzie jeszcze więcej klasyki rocka prosto z lat 80. w Rock Radio.
1: Rock Radio.

0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kaleta.
1: Po 14 wejdziemy na wysokie obroty razem z Electric Light Orchestra, ale zaczniemy od wiadomości.
2: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
3: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
2: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
4: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
2: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. Gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
5: Czy Meksyk grał ładnie?
6: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompletem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
2: Jest bliska awansu.
0: Pogoda.
2: 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie nawet 33. Dużo słońca, choć od czasu do czasu może się chmurzyć. W zachodniej Polsce może padać deszcz, możliwe też burze.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: I to jest świetna ścieżka dźwiękowa dla tych z was, którzy po południu planują jakieś aktywności fizyczne. Klasyka rocka od Survivor w Rock Radio. 19 minut po 14, a już za chwilę posłuchamy sobie numeru, no z tekstem i też piękną melodią, a tekst jest o tym, że po prostu no pewien jegomość został skazany na więzienie, ale jak się okazuje niesłusznie, dlatego że on wcale nie popełnił tego zarzucanego mu czynu. Ma alibi, tyle że problem jest taki, że to alibi może mu dać żona jego najlepszego przyjaciela, z którą ten podmiot liryczny, bohater, no, spędzał czas. Nie grali w Warszawie bynajmniej, no i tutaj pojawia się dramat związany właśnie z tym dylematem moralnym. No, tak właśnie to się plecie, te ludzkie losy opisywane w jednym z największych przebojów Garego Moora. Posłuchamy go sobie już za chwilę, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.
1: Rock Radio.

ci panowie to wiedzą, jak do tego pieca dołożyć, żeby było dobrze. Klasyka rocka od Metaliki w Rock Radiu. Za 27 minut będzie 15, a ja przypominam, że my w Rock Radiu na okrągło przez cały dzień słuchamy sobie klasyki rocka, a wieczorami rozmawiamy z niezłymi gośćmi. No i tak dzisiaj przypomnimy rozmowę z Kubą Pruskim, a jej tematami będą spektakl Pułapka na myszy, który swego czasu pokazywali na deskach warszawskiego Teatru Ateneum. A, bo Kuba Pruski jest aktorem, tego nie dodałem. Pogadamy też o prawdziwym bólu, w którym Kuba wystąpił u boku Kirana Kalkina oraz Jessego Eisenberga, ale pogadamy także o krótkometrażowym filmie Przez Ciebie po Tobie, którego Kuba jest pomysłodawcą, producentem i w którym gra główną rolę. Na rozmowę z Kubą Pruskim w programie Niezły Gość zapraszam Was na 22. Na dzisiaj, a już teraz słuchamy klasyki polskiego rocka od kultu w Rock Radiu.

te solówki są po prostu bezbłędne, ale w sumie nie ma co się dziwić. To Eric Clapton, klasyka rocka z końcówki lat 80. W Rock Radio za 18 minut będzie 15, a my już za moment posłuchamy sobie po pierwsze numeru, który trafił na bestsellerową siódmą płytę grupy Van Halen, a po drugie to też jest pierwszy singiel, na którym zaśpiewał nowy wokalista, wówczas nowy wokalista oczywiście, czyli Sammy Hagar, który zastąpił Davida Lee Rotha. Już za chwilę Van Halen, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Yeah.

0: prostu numer, legenda, klasyka rocka od Johna Lennona. W newsach o 15 sprawdzimy, jakiej pogody możemy się spodziewać w weekend, a po 15 stery Rock Radia przejmuje Mariusz Stelmaszczyk. No i jak co piątek przeniesiemy się do Hard Rock Cafe w Warszawie. Mariusz już tam jest, będzie szukać m.in. rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze historie. Można dzwonić pod 2244066, można również podsyłać głosówki na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto zostanie tym rock'n'rollowcem dnia, a kto do tego zgarnie worek Rock Radia, a w nim nasz kubek i naszą koszulkę. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ale słyszymy się jeszcze wieczorem w programie Niezły Gość Rock Radia. Będę rozmawiać z aktorem Kubą Pruskim, no i słyszymy się także w poniedziałek od 10. Trzymajcie się, pa!
1: Tu Rock Radio.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Dzień dobry, godzina 15. Mariusz Astelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio po newsach i pogodzie samo dobro, a więc klasyka rocka, między innymi ONA czy też Oasis, oraz też wyślę kogoś z Was do kina, no i sprawdzimy, jakie filmy warto w ten weekend zobaczyć.
2: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. W rozmieniu USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
3: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
4: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
3: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
2: W najbliższych godzinach uważać trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisane. Minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
5: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo. Ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
2: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche. Tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
6: Io e l'Italia.
7: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
6: Non imploriamo mai.
2: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
8: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kamienica. Chodzi o sztukę Opiekunka na zabój. To komedia pełna przewrotności, opowiadająca o ludzkich namiętnościach i słabościach. Przy okazji będzie można dowiedzieć się, że nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie. Start 23 czerwca o 19.30. Z kolei Dom Sztuki zaprasza na pokaz magii i czarodziejstwa Dom Muzyki z Harry'ego Pottera. Na scenie pojawią się magiczne przedmioty, zaskakujące eksperymenty i momenty, których nie będzie można zapomnieć. To show zarówno dla małych, jak i dorosłych widzów. Początek w niedzielę o 11.00. I jeszcze kino. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Backrooms bez wyjścia. Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Okazuje się, że to przejście do przerażającego, równoległego świata. Godziny seansów znajdziecie na stronie kina Helios.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Upał dziś na zachodzie i południowym zachodzie kraju, tam nawet 33 stopnie, ale tam też możliwe burze i ulewy. 26 stopni zobaczycie na termometrach w centrum, 22 nad samym morzem.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Pociąg do kina w Rock Radio. Jest piątek, a więc jak co tydzień w Rock Radio zaglądamy do kina. A tam Backrooms bez wyjścia to opowieść grozy stworzona przez youtubera Kaina Persona, która to najpierw stała się internetowym fenomenem, a od dzisiaj trafia na wielkie ekrany jako pełnometrażowy film. Horror opowiada o Clarku, który w podziemiach swojego sklepu odnajduje przejście do zadziwiającego labiryntu niekończących się korytarzy. Od dzisiaj również możecie oglądać najnowsze dzieło Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, dzięki któremu polski twórca otrzymał Złotą Palmę dla najlepszego reżysera na tegorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Film opowiada o relacji między Thomasem Mannem, laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie literatury, a jego córką Eriką, aktorką i pisarką. Ponadto w kinach dostępny będzie najnowszy tytuł w reżyserii Stevena Spielberga – Dzień Objawienia. To thriller science fiction, w którym prezenterka pogody podczas transmisji na żywo zaczyna mówić się w tajemniczym obcym języku. Jedyną osobą, która zdaje się rozumieć znaczenie niepokojących słów, jest Daniel, chcący podzielić się treścią wiadomości ze światem. Wtedy do gry wkraczają rządowi agenci, a więc jak słyszycie, w kinach się dzieje. No i mam dla was wejściówki na dowolnie wybrany seans w kinach Helios i pytanie konkursowe. Napiszcie, w którym roku urodził się reżyser Paweł Pawlikowski i napiszcie, dlaczego to właśnie wam należą się bilety.
1: Pociąg do kina w Rock Radio.

0: I to jest jeden z takich kawałków, który spokojnie można nucić się w pracy. Depres, bojo cię kochoma podczas tego piątkowego popołudnia z Rock Radiem. No, a proszę Państwa, za chwilę więcej rockowych wrażeń, no bo mam dla Was m.in. Lady Punk, The Eagles oraz też dowiecie się, w jaki sposób możecie dzisiaj zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. A w worku Rock Radia znajdzie się koszulka, a także kubek Rock Radia. Za chwilę szczegóły.
1: Rock Radio. Dziś nadajemy z Kart Rock Cafe w Warszawie.

0: Rock Radio i klasyka rocka, Liquido i Narkotik podczas tego popołudnia. No właśnie, oprócz świetnej klasyki rocka w Rock Radio też możecie zgarnąć worek Rock Radia, tak jest. A w nim koszulka Rock Radia i kubek Rock Radia. Wystarczy, że opowiecie swoją bądź zasłyszaną historię. Może coś związanego z jakąś historią wakacyjną, bo wakacje się zbliżają. Może pamiętny weekend, koncert, a może coś związanego z mundialem. Pełna dowolność. 2 2 4 4 0 66. Albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Halo, halo, jaka propozycja?
1: No witam, dzwonię w sprawie rock'n'rollowca dnia, może akurat się załapię. Rzecz miała miejsce w poprzednim stuleciu, nawet tysiącleciu, bo był to styczeń lub luty 1998 roku i to była moja studiówka. Piątek, ostatni dzień przed feriami. Sprawdzałyśmy, jak wyglądamy, w lustrach się przeglądałyśmy z koleżankami z lokalu, gdzie była nasza studniówka. I wtedy zadałam pytanie, jak wyglądam? I weszła akurat do łazienki nasza polonistka i powiedziała przez okno. Odwróciłam się i powiedziałam, pani również. Nawet nie pytajcie, jak wyglądał język polski zaraz po feriach, po powrocie. Przez całe 2 godziny pani mnie pytała, w związku z tym, że byłam taka odważna i jej powiedziałam, że też wygląda jak przed okno. Trzymajcie się, hell yeah.
2: Ty masz rację, że przejęzyczenie może być bardzo niebezpieczne.

Jak człowiek słyszy takie kawałki, to od razu wie, że to jest Rock Radio i klasyka rocka, której nie da się pomylić z żadną inną stacją. Natomiast, proszę Państwa, przypominam, że z racji tego, że dzisiaj jest piątek, no to wieczorem po 18 sprawdzimy, jak naród zdecydował, jak głosował w tym tygodniu na rockradio.pl, bo będzie to 205. notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, więc zapowiada się naprawdę zacny piątkowy wieczór, ale teraz też będzie bardzo godnie. Fleetwood Mac, Black Magic Woman dla Was.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 16, Mariusz Stelmaszczyk jestem, kłaniam się i obiecuję, że po 16 po newsach Rock Radia zacznę rockowe kawałki dla Was, m.in. Judas Priest czy też David Bowie.
2: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopnia, obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
3: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
2: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
4: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
2: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
5: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesu.
2: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów. Dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
6: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
2: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
0: Rock Radio. Co jest grane w Warszawie?
7: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol. Chodzi o spektakl Prezent urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w niedzielę o godzinie 18. W najbliższy weekend szykuje się także Tramwajowa Akademia Koszykówki. To bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Będzie rozgrzewka, zajęcia z trenerami Legii Warszawa oraz konkursy z nagrodami. To w Parku Agrykola od godziny 9. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury zaprasza na Polską Noc Kabaretową. 7 wspaniałych. Na scenie pojawi się m.in. kabaret Nowaki, Smile czy Igor Kwiatkowski. Dobra zabawa gwarantowana. Początek dzisiaj o 19, a szczegóły i bilety są dostępne oczywiście w internecie.
0: Rock Radio 103,7 FM. Pogoda.
2: Upalnie na zachodzie, tam nawet do 33 stopni, w centrum 26, nad samym morzem 22. Dużo słońca, choć może się chmurzyć, a na wspomnianym zachodzie możliwe burze.
0: przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: R.E.M. Everybody Hurts, Rock Radio i klasyka rocka podczas tego popołudnia, a żeby umilić sobie jeszcze bardziej ten czas słuchając Rock Radia i kiedy jesteście w podróży, kiedy stoicie w korkach, no to macie szansę zgarnąć zestaw gadżetów Rock Radia. Tak jest, bo cały czas poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Dla takiej historii waszej bądź zasłyszanej mamy worek Rock Radia, w nim koszulka Rock Radia, czy też kubek Rock Radia, więc proszę się dzielić opowieściami. 2 2 4 4 0 66 albo wysyłajcie głosówki za pomocą Messengera Rock Radia. Czekam do godziny 18. Halo, halo, jaka propozycja?
1: Cześć, Michał. Chciałbym nominować moją koleżankę do tytułu rock'n'rollowca dnia. Kiedyś wpadła na taki pomysł, żeby swojemu mężowi zrobić dowcip, który polegał na tym, że jego telefonie zmieniła swój kontakt na hasło darmowy seks. Wieczorem siedzieli sobie na kanapie, oglądali telewizję, jego telefon leżał na wierzchu, dlatego postanowiła to wykorzystać, wybrała jego numer. Nagle telefon zadzwonił, kolega spojrzał na telefon, zrobił wielkie oczy, spojrzał na żonę, która patrzy na telefon, spojrzał jeszcze raz na telefon, na żonę, która już patrzy na niego, bardzo, bardzo zdziwiony, powiedział: wiem, że nic nie zrobiłem, ale nie wiem, jak ci to

0: I tak właśnie brzmi Rock Radio i Klasyka Rocka podczas piątkowego popołudnia. Jak ktoś już po pracy, no to tym bardziej szczęśliwy, kiedy może właśnie wracać samochodem i być blisko takich rockowych kawałków, które też znajdziecie, mając apkę Rock Radio na waszych smartfonach. A spieszę donieść, że już za chwilę Brygada Kryzys, a także Bruce Springsteen.
1: Rock Radio na żywo

0: zachrypnięty głos Ameryki, a więc Bruce Springsteen, Angry Heart, dokładnie tak, podczas tego popołudnia Klasyka Rocka w Rock Radio. Natomiast proszę Państwa, już teraz spotkanie z człowiekiem, który na dobrym humorze się zna jak mało kto, a więc Robert Motyka z kabaretu Para Nienormalni, który tak opowiada o koncercie Metaliki.
1: Metallica, jak przyjechałem, pamiętam pierwszy raz do Warszawy, posikany kompletnie. Jeszcze pamiętam, że chyba miałem wtedy skręconą nogę. Uciekłem z radia z Jeleniej Góry, bo nie miałem wolnego, więc w tym pociągu, tu, spocony, wychodzę, Pałac Kultury, to wszystko jest ogromne, w ogóle wygląda jak Chicago. Ja chyba byłem wtedy pierwszy raz w ogóle w Warszawie. I ten koncert, słuchajcie, po prostu jak oni zaczęli grać, to ja tak, no już byłem, rzeczywiście byłem bardzo daleko, ale jak po prostu zaczęli grać na bębnach, to ja czułem, że to są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie potrafię grać na żadnym instrumencie.
0: No ja się nie dziwię, że takie są wspomnienia, kiedy dotyczą koncertu Metallica. No to posłuchajmy już teraz w Rock Radio dla Was. Enter Sandman, Metallica.

Rock Radio i Klasyka Rocka, Mr. Blue Sky od Electrical Light Orchestra i wszystko się zgadza, bo dziś też w wielu miejscach w Polsce jest akurat właśnie takie za oknem Blue Sky. No i tej pozytywnej energii nie zabraknie też do godziny 17, bo zagram dla Was Republikę, a także zespół Queen.

I to była Republika Kombinat Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego popołudnia, piątkowego popołudnia. Wy też pamiętajcie, że z racji tego, że weekend się zbliża, no to możecie być w rozjazdach i pamiętajcie o tym, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach. A jeśli chodzi o weekend, no to jest taki człowiek, który doskonale, z tego co pamiętam, kochał imprezy, potrafił też wydać naprawdę sporo ilość gotówki, żeby zaprosić swoich bliskich i wynająć dla nich samolot, żeby przylecieli do niego na domówkę. A o kim mowa? No to posłuchajcie już teraz w domach, w samochodach, gdziekolwiek jesteście. Queen, Bohemian Rhapsody. Chodzi oczywiście o Freddiego Mercurego.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 17. Mariusz Stelmaszczyk melduje swoją gotowość, obecność i za chwilę w Rock Radio. Na pewno będzie mnóstwo świetnej rockowej muzyki. Już mogę zapowiedzieć, że na pewno zagram In Excess, Still Love, a także zerkniemy do rockowego kalendarium do roku 1967.
2: Nie tylko upały, są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie, samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej.
0: Newsy Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
3: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
2: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
4: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
2: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
2: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France. Ciepło w nocy na zachodzie kraju, tam nawet 20 stopni, na Suwalszczyźnie 12, w centrum około 16, na północnym zachodzie i zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Mariusz Stelmaszczyk.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 106,8 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Rock Radio, klasyka rocka i Talking Heads z wokalistą Davidem Byrne'em, który niebawem, bo na początku lipca wystąpi na Openerze, tak jest, a przed chwilą pojawił się oczywiście w Rock Radio. Natomiast teraz zaglądamy do rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio. W Rock Radio zaglądamy do roku 1967. To wtedy urodziły się aktorki Pamela Anderson, Laura Dern czy też Julia Roberts. W tym samym roku na świat przyszedł Noel Gallagher z Oasis, a także Kurt Cobain z Nirvany.

0: Natomiast dokładnie 19 czerwca 1967 roku ukazał się singiel Purple Haze zespołu The Jimi Hendrix Experience. Podobno riff Purple Haze powstał jeszcze pod koniec 1966 roku. Menadżer i producent Chas Chandler usłyszał Hendrixa improwizującego w mieszkaniu i od razu stwierdził, że ten numer musi zostać singlem. Przez lata wielu słuchaczy uważało, że tekst odnosi się do narkotycznych doświadczeń, natomiast sam Jimi Hendrix wielokrotnie zaprzeczał, tłumacząc, że inspiracją był sen o spacerze pod wodą oraz też literatura science fiction. Purple Haze znalazło się na amerykańskiej wersji debiutanckiego albumu Are You Experienced, który to dzisiaj uznawany jest za jeden z najważniejszych debiutów w dziejach muzyki rockowej. Płyta połączyła klasycznego rocka, psychodele oraz bluesa.
1: W mgnieniu rocka w Rock Radio.

0: Rock Radio Klasyka Rocka, to był pan Jimi Hendrix w Rock Radio. Natomiast proszę państwa, dzisiaj macie też szansę zgarnąć zestaw garotów Rock Radia, bo w worze Rock Radia znajdziecie koszulkę Rock Radia i kubek, a poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia, więc opowiadajcie swoje historie z życia, z pracy, z wakacji, koncertów, mundialu, albo też zupełnie coś innego. 2 2 4 4 0 66 to telefon do Rock Radia, możecie wysyłać też głosówki za pomocą Messengera Rock Radia.
1: Rock Radio. Dziś nadajemy z Kart Rock Cafe w Warszawie.

0: dzisiaj taka pogoda, że można wychodząc na zewnątrz poczuć się właśnie jak w Kalifornii, z której pochodzą panowie z Red Hot Chili Peppers, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego późnego już piątkowego popołudnia. No i czas poznać rock'n'rollowca dnia, a więc osobę, która zgarnia zestaw gadżetów Rock Radia. A w tym worku Rock Radia znajdziecie kubek Rock Radia i koszulkę Rock Radia. Halo, halo?
1: Cześć, Michał. Chciałbym nominować moją koleżankę do tytułu rock'n'rollowca dnia. Kiedyś wpadła na taki pomysł, żeby swojemu mężowi zrobić dowcip, który polegał na tym, że w jego telefonie zmieniła swój kontakt na hasło darmowy seks. Wieczorem siedzieli sobie na kanapie, oglądali telewizję, jego telefon leżał na wierzchu, dlatego postanowiła to wykorzystać, wybrała jego numer. Nagle telefon zadzwonił, kolega spojrzał na telefon, zrobił wielkie oczy, spojrzał na żonę, która patrzy na telefon, spojrzał jeszcze raz na telefon, na żonę, która już patrzy na niego, bardzo, bardzo zdziwiony, powiedział: wiem, że nic nie zrobiłem, ale nie wiem, jak ci to wytłumaczyć.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.

0: Czasami takich kawałków to człowiek naprawdę lubi słuchać, zwłaszcza w takich okolicznościach, czyli podczas piątkowego, późnego już popołudnia. Natomiast proszę Państwa, już za chwilę obiecuję, że więcej klasyki rocka do godziny 18, bo na pewno usłyszycie Lady Punk, a także grupę Snowy White.
1: Tu Rock Radio.

0: W15 w Wielkiej Łące w Kujawsko-Pomorskim, tam z jezdni wypadła osobówka. Na czwórce między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, kolizja dwóch aut i zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia.
1: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

Rock Radio, klasyka rocka, Lady Punk, Wademekum Skauta podczas tego już, no prawie, że wieczoru, bo dobijamy do godziny 18, a z racji, że jest piątek, no to już za chwilę 205. notowanie klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, którą to wy, słuchacze Rock Radia, tworzycie głosując na rockradio.pl, a za dzisiejszą audycję, za realizację dziękuję bardzo serdecznie, za dzisiejszą i za każdą inną Adamowi Brzezińskiemu. To był zaszczyt, proszę pana. Snowy White już teraz w Rock Radio. Bardzo proszę.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: 18 wybiła, Mariusz Stelmaszczyk jestem i za chwilę w Rock Radio klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów. To będzie 205 notowanie. No i będziemy sprawdzać, jak w tym tygodniu głosowaliście na rockradio.pl.
2: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków, mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
3: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
2: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
3: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
2: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne. Może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
4: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
2: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż. W Katowicach miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
5: Błażej Kulesza zaprasza. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju Stany Zjednoczone. Amerykanie muszą jednak pokonać Australijczyków. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Algierczycy kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu.
0: Pogoda.
2: Dawno nie było tak gorącego weekendu jak ten, co przed nami. Jutro powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce, poza krańcami wschodnimi. Na zachodzie do 34, ale z zachodu też płyną do nas deszczowe chmury. Wraz z tymi upałami przyniosą burze, miejscami grad. W centrum i na wschodzie jeszcze jutro raczej bez deszczu.

0: Dobrze słyszycie, dobrze trafiliście, to jest Rock Radio i Klasyka Rocka, no i nadszedł ten moment, jak co tydzień w piątek po 18:00, klasyczna dziesiątka, rockowa lista przebojów, to jest 205. notowanie, a więc przez najbliższe 2 godziny będziemy sprawdzać, jakie kawałki sztuk 10 wybraliście na rockradio.pl. Więc ruszamy, a na sam początek Lady Punk i sztuka latania.
1: Miejsce 10.

0: Rock Radio, klasyka rocka i klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. 205 notowanie i czas na miejsce numer 9. A tutaj mamy kawałek pełen humoru, pełen też takiego czarnego humoru, satyry, ironii. No bo w tym specjalizuje się do dzisiaj Kazik, a więc kult, piosenka młodych wioślarzy.
1: Miejsce 9.
2: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

Kult, piosenka młodych wioślarzy, miejsce 9 dzisiejszego 205 notowania klasycznej dziesiątki, ale proszę się nie rozchodzić, bo za chwilę lecimy dalej.

0: Piątkowy wieczór, powoli witamy nadchodzący weekend. No i też gram dla was kawałki, które to właśnie wy, słuchacze Rock Radia, wybraliście na rockradio.pl. Czas na miejsce numer 8, 205 notowania klasycznej dziesiątki. I tutaj czas na zespół Iron Maiden i kawałek, który no w skrócie opowiada nam o zbliżającym się końcu świata. 2 Minutes to Midnight, już teraz.
1: Miejsce 8.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa. Miejsce siódme, 205 notowania. I tutaj akurat dzięki waszym głosom wylądował kawałek, który uwielbiam, zarówno jeśli chodzi o warstwę muzyczną, ale i też wizualną, bo teledysk naprawdę jest taki, że nie da się go zapomnieć, no bo powiedzmy jest nieco marzycielski, kiedy widzimy kabriolet, a też występują tutaj Liv Tyler, a więc córka Stevena Tylera, oraz aktorka Alicia Silverstone, a chodzi o kawałek Crazy. No to dajcie głośniej, już teraz w Rock Radio.
1: Miejsce siódme.

Aerosmith, Crazy, Rock Radio i Klasyka Rocka podczas tego piątkowego wieczoru. To było miejsce siódme, 205 notowania klasycznej dziesiątki, a za chwilę liczymy dalej. Szóste, piąte i tak powoli do podium dojdziemy. No i też pamiętajcie, że Rock Radio znajdziecie mając apkę Rock Radia na waszych smartfonach.

0: drodze.
1: W weekend największym utrudnieniem dla kierowców może być upał i grad. A dzisiaj korki na drogach wyjazdowych z większych miast. Na czwórce koło Kątów Wrocławskich zderzenie dwóch samochodów osobowych. Zablokowany pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 19.
0: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 19 minęła, jest piątek, a więc jesteśmy na półmetku 205 notowania klasycznej dziesiątki rockowej listy przebojów, więc za chwilę po newsach i pogodzie lecimy dalej.
2: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się Pyrkon.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące. Do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
3: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
2: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
4: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 1997 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña, powódź w Holandii i w Niemczech.
2: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
5: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
6: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
2: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję. Tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
0: Sport w Rock Radio.
7: Błażej Kulesza, zapraszam. Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie i remisie w pierwszym spotkaniu mundialu. Szanse na zwycięstwo duże, bo rywalami będzie powracająca po ponad pół wieku przerwy na Mistrzostwa Świata reprezentacja Haiti. W drugim meczu grupy C Maroko zagra ze Szkocją. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju rangi 500 w niemieckim Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawioną będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału.
0: Pogoda.
2: Chcieliśmy lata, to mamy i to porządne. Jutro już powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na zachodzie nawet 34, ale oprócz tych upałów z zachodu płyną też deszczowe chmury. To znaczy będzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też intensywne opady, burze, także z gradem. W niedzielę burze możliwe będą w całym kraju.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: 19, jak co tydzień w Rock Radio gramy dla Was kawałki, które to właśnie Wy, słuchacze Rock Radia, wybraliście na rockradio.pl, czyli klasyczną dziesiątkę. To jest 205 notowanie. No i czas na pozycję numer 5. I tutaj mamy człowieka, który absolutnie przez całe swoje życie bawił się muzyką, bawił się własnym wizerunkiem i potrafił zmieniać się jak kameleon. No i też można przyznać, że akurat ten kawałek to jeden z jego największych komercyjnych sukcesów. A więc David Bowie, Let's Dance.
1: Miejsce piąte.

0: Klasyczna dziesiątka w Rock Radio trwa, piątkowy wieczór i uwaga, uwaga, emocje są coraz większe, bo jesteśmy tuż, tuż poza podium, a więc czas na miejsce numer 4. A tutaj mamy zespół i czasy, kiedy to jeszcze Paweł Kukiz interesował się przede wszystkim muzyką. Ajaral i Skóra.
1: Miejsce 4.

4, a więc grupa Ayaral, Skóra podczas tego wieczoru. Natomiast proszę Państwa, proszę się nie rozchodzić i pamiętać, że przed nami największe emocje, bo zbliżamy się do godziny 20, a więc dowiemy się, kto zajął miejsce trzecie, drugie i pierwsze 205 notowania klasycznej dziesiątki.

0: Rock Radio i klasyka rocka i podczas tego piątkowego wieczoru emocje są coraz większe, bo jesteśmy na miejscu trzecim, 205 notowania klasycznej dziesiątki, a więc jesteśmy na najniższym stopniu podium i mamy kawałek, o którym było głośno, który wzbudzał kontrowersję, któremu zarzucono plagiat i nawiązanie do piosenki zespołu The Rolling Stones, The Last Time, a więc zespół The Verve, Bittersweet Symphony.
1: Miejsce trzecie.

0: Rock Radio, klasyka rocka, klasyczna dziesiątka, 205 notowanie i piątkowy wieczór. No wszystko się zgadza. Również to, że dzięki waszym głosom na rockradio.pl na miejscu drugim wylądował kawałek, który tak naprawdę nie jest akurat kawałkiem tej grupy, nie status quo, a braci Boland in the Army Now już teraz w Rock Radio.
1: Miejsce drugie.

0: In the Army Now, Rock Radio i Klasyka Rocka. Podczas tego wieczoru to było miejsce numer 2 dzisiejszego 205 notowania klasycznej dziesiątki, a przed nami jedno ważne pytanie, jedna odpowiedź. Kto na miejscu pierwszym?
1: Rock Radio. Tu

0: Podczas tego piątkowego wieczoru człowiek już może się zastanawiać, co będzie robił dzisiaj przez cały weekend. Oczywiście można słuchać Rock Radia i Klasyki Rocka, to jest całkiem niezły wybór. Tym bardziej, że dzięki Wam na miejscu pierwszym dzisiejszego 205. notowania klasycznej dziesiątki zameldowali się panowie z AC/DC. Are you ready? A ja, Mariusz Estelmaszczyk, dziękuję za dzisiaj i przypominam, że klasyczna dziesiątka wraca za tydzień w piątek. To będzie 206. notowanie, na które będziecie mogli głosować od poniedziałku na rockradio.pl.
1: Miejsce pierwsze.

0: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
1: Godzina 20 w Rock Radio. Czas na newsy i pogodę.
2: Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią. Ukraina nie chce się wycofać z nadania żołnierzom imienia UPA. Jeden gospodarz Meksyk już awansował, wieczorem dołączyć może drugi USA. Piłkarski mundial się rozkręca.
0: Newsy Rock Radia.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest ruch w sprawie budowy tak zwanego tunelu średnicowego pod Łodzią, a chodzi o dwie decyzje wydane przez wojewodę łódzkiego. Budowa tunelu stoi w miejscu od niemal 2 lat, kiedy na jego trasie zawaliła się część kamienicy. Od tego czasu ponad 200 mieszkańców ze względów bezpieczeństwa musi mieszkać w hotelach. O decyzji wojewody łódzkiego Bartosz Kądziołka.
3: Pierwsza dotyczy zmiany tak zwanej decyzji lokalizacyjnej, mówi Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
4: Z tego tytułu polskie linie kolejowe wypłacą właścicielom odszkodowania według wartości odtworzeniowej nieruchomości, bez stopnia zużycia.
3: Mowa o mieszkaniach w budynkach grożących zawaleniem. W ten sposób mieszkańcy z hoteli będą mogli kupić inne mieszkania, a stojąca pod ziemią tarcza będzie mogła ruszyć bez obaw o zniszczenia prywatnych nieruchomości. A druga decyzja
4: nakłada na właściciela maszyny TBM obowiązek jej wydania polskim liniom kolejowym.
3: Tu mowa o tarczy drążącej, która od niemal 2 lat stoi pod ziemią. Maszyna należy do poprzedniego wykonawcy tunelu, z którym koleje zerwały umowę w lutym. Starczy korzystać ma nowy wykonawca, ale tego trzeba dopiero znaleźć. Tunel ma być gotowy w 2031, czyli 10 lat po terminie.
2: Ukraina nie robi kroku w tył w sprawie nadania jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk rozmawiał o tym z Wołodymyrem Zełenskim. Jak relacjonuje Zełenski, zapewnił go, że nazwa batalionu nie miała na celu uderzenia w Polskę.
5: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować.
2: Po decyzji Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Idą upały, pytamy, czy w taką pogodę można trenować na powietrzu. Można, mówią eksperci, ale pod pewnymi warunkami. Najważniejszy to pić dużo wody.
6: Można trening spokojnie, w miarę możliwości oczywiście, wykonać w godzinach porannych czy w godzinach wieczornych, kiedy już jest troszkę chłodniej, może zmniejszyć delikatnie jego intensywność. Pamiętać, że nie należy podejmować wysiłków w te upały, gdy nie mieliśmy z tym wysiłkiem tak naprawdę do tej pory do czynienia.
2: Radzi dr Paweł Banaś ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu. Na piłkarskim mundialu grają niezależnie od pogody. Awans do fazy pucharowej mogą sobie dziś zapewnić Amerykanie. W pierwszym meczu rozbili Paragwaj 4-1 i liczą na kolejne zwycięstwo. Ale na drodze stoi teraz Australia, która też spisuje się dobrze. Wygrała niespodziewanie z Turcją. Musimy na nich uważać, mówi obrońca USA Anthony Robinson.
7: Australii wszyscy w tym pierwszym meczu czuli się bardzo pewnie w defensywie i dawali z siebie absolutnie wszystko. A do tego są oczywiście ogromnym zagrożeniem przy kontratakach. Dlatego ostatnie treningi skupiały się wokół tego, jak zneutralizować ich atuty, a także na jakie pozycje musimy wychodzić, żeby rozmontować ich linię obrony. I co oczywiste, spróbować się strzelić gole.
2: Mecz USA-Australia o 21:00. Turcja i Paragwaj też jeszcze myślą o awansie, zagrają przeciwko sobie. Kto chce to zobaczyć, pobudka jutro o 5:00 rano. Upały idą, upały. 30 stopni było już dziś na zachodzie Polski, a jutro będzie już prawie wszędzie. Z wyjątkiem krańców wschodnich, choć na słońcu na pewno będzie powyżej 30. Na zachodzie też jutro możliwe opady deszczu, nawet burze, być może z gradem. A w niedzielę może być burzowo w całej Polsce.
0: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Już dziś po 22:00 w niezłym gościu Rock Radia.
1: Cześć, tu Kuba Pruski. Bardzo fajnie. Super. To znaczy ja miałem już jakieś zetknięcie się z kryminałem, chociażby w serialu Zachowaj Spokój, czy w jakichś innych moich tam mniejszych epizodach kamerowych, nazwijmy to, ale na scenie zdecydowanie pierwszy raz i to jest mega zabawa. Naprawdę. To znaczy my tutaj akurat przyjęliśmy taką taktykę z reżyserem, z panem dyrektorem naszym, żeby z otwartą przyłbicą mierzyć się z tym gatunkiem i celowo się nim bawić, używając takich, w cudzysłowie, kalek i chociażby podkreślać jakieś dane momenty taką muzyką grozy czy niebezpieczeństwa, albo celowo troszeczkę mylić tropy widzom i jeżeli ktoś gdzieś w ramach swojej postaci wpadł w którymś momencie na pomysł, że tutaj wpisuje się w moją postać to, żeby delikatnie może zmylić widza, to jest to super. Tylko to nie jest efekt dla efektu, żeby tutaj jak najwięcej dziwactw zrobić i żeby widz już w ogóle stracił głowę i nie wiedział kompletnie, co się dzieje. Tylko to wszystko wpisuje się, prawda, w tę akcję, w tę logikę tego świata stworzonego, napisanego przez Agatę Christie, ale żeby celowo po prostu właśnie zastawiać tę pułapkę właśnie, nomen omen, na widza. I to się chyba udaje, chyba widzowie w to wchodzą, bo jednymi z fajniejszych recenzji, przynajmniej według mnie, jakie słyszymy, jest właśnie to, jak przychodzą ludzie do nas po spektaklu i opowiadają o tym, jak to w przerwie zastanawiali się i gorąco dyskutowali między sobą, kto zabił i właściwie co osoba, to inne typy były. Więc to jest super, no chyba o to przede wszystkim chodzi w kryminale.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. I
1: pięknie.
2: Dziś porozmawiamy o zespole Sedes oraz ich płycie Wszyscy pokutujemy z 92 roku.
1: Doskonale.
2: Zobacz, jaki entuzjazm.
1: No i pięknie, i o to chodzi w radiu. Musisz mieć energię, tak, żeby zarażać również energią.

0: płytę Sedes zaproponował nam Tomasz w komentarzu na Facebooku. Bardzo za to dziękujemy.
1: Oczywiście.
0: Już spieszymy do zgon... z opowieścią.
1: Ja jestem wdzięczny dozgonnie za to.
0: Czym jest zespół Sedes? To kwartet z Wrocławia, grający muzykę punkową i tworzący w latach 80-85 i później od 91 roku.
1: Po dziś dzień.
0: I po dziś dzień ostał się jedyny od początku w zespole Wojciech Maciejewski.
1: Gitarzysta.
0: Gitarzysta zespołu.
1: A w międzyczasie przez ten skład przewinęło się, jak naliczyliśmy,
0: 13.
1: Ciekawe, który z nich był Judaszem. I stwierdził, dobra, sprzedaję was Big Cycowi. Dobra, to było słabe.
0: Zespół Sedes na swoim koncie ma 5 płyt, z czego jedna z nich, Wszyscy pokutujemy, to debiutancka. Przyszedł teraz do nas Mariusz Stelmaszczyk i z czegoś się śmieje.
1: Z czego się śmieje?
0: Mariusz, z czego się śmiejesz?
1: No powiedz...
2: Wszystkie płyty.
0: Mariusz ma wszystkie płyty zespołu Sedes.
1: No i ja widzę, że ściemnia, dlatego że oni tylko na kasetach wydawali te albumy, więc...
0: Dys.
1: No. I nara. I ostatni ich album, Delirium, wydany w 97 roku. Ty, Ola, zresztą przed chwilą bardzo trafnie powiedziałaś, że no mają jedną płytę debiutancką. No, przeważnie tak jest. To jest dość częste zjawisko w show biznesie, że się nagrywa jedną płytę debiutancką. Chyba, że jest się lombardem, który najpierw wypuszcza koncertówkę, a później płytę debiutancką.
0: Dobra, tak można. Kuba, proszę cię.
1: No.
0: Skup się i opanuj.
1: No.
0: Bo Mariusz się z nas śmieje tutaj.
1: No ale dlaczego? No. A, jeszcze ważna informacja, że w 2004 roku ukazała się składanka Lekcja Historii. No i że normalnie zespół ten, Sedes, ma Facebooka i koncertuje sobie od czasu do czasu. Czyli jeżeli mielibyście ochotę zobaczyć tych dżentelmenów w akcji na scenie, no to jest taka możliwość.
0: A powiedz mi, co uważasz o okładce albumu debiutanckiego?
1: No to jest to okładka po prostu, proszę państwa. No, jest to kawał okładki, kawał sztuki. Myślę, że Andrzej Pongowski po prostu by myślał, aby tego nie wymyślił. Tak mi się wydaje.
0: No bo mamy tak.
1: No.
0: Nie.
1: No powiedz to, no, słuchaj.
0: Mamy tutaj rysunek, toaletę, rękę,
1: Sedes,
0: która wystaje
1: z muszli klozetowej.
0: Z muszli klozetowej i środkowy palec.
1: Wyciągnięty z tej ręki, tak.
0: Tak.
1: No, jest to mocny przekaz, proszę państwa. No.
0: Bezkompromisowa okładka.
1: O, pięknie, pięknie ujęte. I ja też muszę powiedzieć, że ja słuchałem w ogóle tej płyty.
0: No pewnie, to,
1: no,
0: tak.
1: No tak, no w sumie.
0: Poważne dziennikarstwo, poważne śledztwo.
1: To
0: też słuchałam płyty z zespołu Sedes.
1: I która piosenka ci się najbardziej podoba?
0: Wszyscy pokutujemy.
1: A mnie się bardzo podoba piosenka Nie dotykajcie mnie. Naprawdę jest to fajny... Ja w ogóle lubię punk rock, żeby nie było tutaj. A najbardziej lubię zespół Dirty Track Tomasza Karolaka. 39,5 serial, super. No więc tak, ogólnie muszę powiedzieć, że zespół Sedes brzmi lepiej technicznie niż przedwczorajsi bohaterowie naszego cyklu, czyli zespół Debil. Muszę to powiedzieć głośno, tak?
0: Powiedziałeś to.
1: Tak, i te piosenki zespołu Sedes są bardziej melodyjne niż piosenki zespołu Debil. To też chciałem powiedzieć. Więc gdybym miał wybierać, tak? Gdybym stanął przed takim wyborem życiowym, to jest tak zwany dylemat wagonika, czy mam wstąpić do fanklubu zespołu Sedes czy Debil, to bym wybrał zespół Sedes.
0: Ja mam nadzieję, że ktoś, kto nas dzisiaj słuchał, chociaż na chwilkę się uśmiechnął do nas.
1: Ja nie wiem, z czego tutaj się śmiać, bo to są wszystko poważne treści, które przekazujemy. I jeszcze jedna informacja, bardzo ważna.
0: Jaka?
1: Że album Wszyscy pokutujemy wyszedł tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej. Nie doczekał się reedycji.
3: Białe kruki klasyki rocka.

0: Niezły gość Rock Radia. Już dziś po 22.
1: Cześć, tu Kuba Pruski. Ja byłem tam jeden dzień. To jest naprawdę mała rola, chociaż faktycznie kilka zdań tam powiedziałem i nawet ich nie wycięli i troszkę tam czasu na tym ekranie jestem. Ale to była naprawdę mała rola, to był jeden dzień zdjęciowy i traktowałem to po prostu jako taką super przygodę, tak? I mega się tym ekscytowałem. Natomiast jak już znalazłem się na tym planie, to co tam zaobserwowałem, przerosło moje oczekiwania. To znaczy już wcześniej wiedziałem, że będę miał styczność z czymś, co raczej się nie przytrafia i będę w środowisku, w którym raczej nie będę miał okazji być zbyt wiele razy w swoim życiu, a może już nawet nigdy, i żeby to chłonąć. Natomiast rzeczywistość okazała się jeszcze mocniejsza niż się spodziewałem. To znaczy, to nawet ciężko opisać. Nie wiem, jak to powiedzieć. Oni byli tak dostępni, wiesz? Oni byli tak dostępni i ten plan tak bardzo różnił się w ogóle od innych planów. Mimo, że ekipa techniczna głównie to byli Polacy. Tam był taki spokój. Tam był taki profesjonalizm. Tam nikt w żadnym momencie nie podniósł na nikogo głosu, co przy polskich produkcjach właściwie się nie zdarza, żeby był plan, gdzie nikt na nikogo nie krzyknie. Tam każdy doskonale wiedział, co ma robić. Tam nie było żadnego pośpiechu. Oni właściwie poza planem i na planie byli dokładnie tacy sami. Ja byłem w szoku. Kiedy padła komenda akcja, to i Jesse, i Kieran, nic się w nich nie zmieniło. Oni po prostu usłyszeli słowo akcja i to nic nie zmieniło w ich zachowaniach, w ich ruchu, w ich poruszaniu się. Wiadomo, oni gdzieś tam narzucili na siebie ten bagaż tych swoich postaci, ale to było tak niewymuszone, to było tak naturalne. Ja po prostu stałem z boku i to chłonąłem. Nawet kiedy były ujęcia, w których mnie nie było, kiedy nawet tam nie musiałem im partnerować, to po prostu stałem na tym planie, nie schodziłem nigdzie na bok, żeby po prostu chłonąć to i obserwować i uczyć się, bo to było coś fantastycznego.
0: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu skład jest następujący. Jest dwóch imienników.
2: Tak jest.
1: No, ja nazywam się Kuba Kaleta.
2: A ja się nazywam Jakub Pruski.
1: Spotykamy się tutaj w związku ze spektaklem, w którym można ciebie oglądać na deskach Warszawskiego Teatru Ateneum od 23 listopada, bo wtedy swoją premierę miał spektakl Pułapka na myszy. Reżyseruje go Artur Tyszkiewicz, a w rolach, znaczy w obsadzie może tak, bo czy w rolach głównych, która rola jest główniejsza, a która jest mniej główna, to tego nie jestem w stanie powiedzieć.
2: Ciężko powiedzieć.
1: No to powiedzmy tak, jakby bardziej ogólnie, że w obsadzie znajdują się m.in. Magdalena Zawadzka, Milena Suszyńska, Magdalena Szejbal, Krystian Pesta, no i również ty jesteś tam.
2: Zgadza się.
1: I Pułapka na myszy to jest spektakl, który powstał na podstawie tekstu klasycznego kryminalnego opowiadania autorstwa Agaty Christie. Spektakl Pułapka na myszy, jak i to opowiadanie, traktują o tym, że w zasypanym śniegiem angielskim pensjonacie dochodzi do morderstwa, no i wszystko wskazuje na to, że zabójcą jest któryś z gości.
2: Tak.
1: Wszystko tak, się zgadza.
2: Tak. Mało tego, no. Jest to spektakl, sztuka najdłużej grana nieprzerwanie na West Endzie. Chyba tam już ponad 70 lat. Tylko wiadomo, obsada się zmienia, bo niestety pewnie już część z tej pierwotnej umarła. Ale cały czas po prostu to jest ten sam spektakl, tylko są zmieniani aktorzy i jest to pewnego rodzaju fenomen.
1: Warto też dodać, że do tego fenomenu, mam wrażenie, przyczynia się fakt, że Pułapka na myszy jest spektaklem kryminalnym.
2: Tak, to się rzadko zdarza na deskach teatru, żeby grać taki stricte gatunek właśnie kryminału, nie?
1: No i w związku z tym mam do ciebie pytanie, jak ci się gra kryminał?
2: Bardzo fajnie, super. To znaczy ja miałem już jakieś zetknięcie się z kryminałem, chociażby w serialu, o którym mówiłeś, Zachowaj spokój, czy w jakichś innych moich tam mniejszych epizodach kamerowych, nazwijmy to, ale na scenie zdecydowanie pierwszy raz i to jest mega zabawa, naprawdę. To znaczy my tutaj akurat przyjęliśmy taką taktykę z reżyserem, z panem dyrektorem naszym, żeby z otwartą przyłbicą mierzyć się z tym gatunkiem i celowo się nim bawić, używając takich, w cudzysłowie, kalek. Mhm. I chociażby podkreślać jakieś dane momenty taką muzyką grozy czy niebezpieczeństwa, albo celowo troszeczkę mylić tropy widzom i jeżeli ktoś gdzieś w ramach swojej postaci wpadł w którymś momencie na pomysł, że tutaj wpisuje się w moją postać to, żeby delikatnie może zmylić widza, to jest to super, tylko to nie jest efekt dla efektu, żeby tutaj jak najwięcej dziwactw zrobić i żeby widz już w ogóle stracił głowę i nie wiedział kompletnie, co się dzieje, tylko to wszystko wpisuje się, prawda, w tę akcję, w tę logikę tego świata stworzonego, napisanego przez Agatę Christie, ale żeby celowo po prostu właśnie zastawiać tę pułapkę właśnie, nomen omen, na widza. I to się chyba udaje, chyba widzowie w to wchodzą, bo jednymi z fajniejszych recenzji, przynajmniej według mnie, jakie słyszymy, jest właśnie to, jak przychodzą ludzie do nas po spektaklu i opowiadają o tym, jak to w przerwie zastanawiali się i gorąco dyskutowali między sobą, kto zabił i właściwie co osoba, to inne typy były. Więc to jest super, no chyba o to przede wszystkim chodzi w kryminale.
1: Czyli Pułapka na myszy w wydaniu teatralnym to jest taka trochę zabawa kliszami?
2: Tak, w naszym wydaniu troszeczkę tak, ale nie zapominajmy o tym, że jest w tym tekście również dramat. Również dramat tych postaci. I to dla mnie też tak osobiście, już w ogóle trochę prywatnie, dla mnie jako Kuby Pruskiego w tym zawodzie, to jest bardzo ważne, że nieważne w jaką formę wchodzimy, w jakim kontekście się obracamy, szukać zawsze ludzi pod tym wszystkim i nawet jeżeli jedziemy kryminał, nawet jeżeli jedziemy w ten kryminał na grubo, już mówiąc kolokwialnie, to pamiętać o tym, że to są ludzie i skądś się te zachowania u nich wzięły. I wydaje mi się, że my szukamy tej głębi w naszym spektaklu i gdzieś w pewnych momentach każdy z nas się do niej dokopuje.
1: Kolejnym takim dość specyficznym, charakterystycznym przymiotem w ogóle, ale trudne słowa tutaj, cechą spektaklu Pułapka na myszy jest to, że ten oryginał literacki no, pochodzi z roku 1948, czyli ma już lat 70 ponad na karku. W związku z tym powiedz mi, jak ci się gra do tak starego tekstu?
2: Fajnie, fajnie. Ja już się mierzyłem, wiesz, bo to jest, kurczę, tak, że to nie jest klasyka.
1: To w sensie jest, nie jest to Szekspir.
2: Tak, to jest mimo wszystko klasyfikowane jako proza współczesna, ale jednakowoż no nie jest to język też i takie obyczaje naszego świata, w którym się teraz obracamy. Trzeba było na pewno zrobić pewien research. Trzeba było troszeczkę poczytać o tym, jakie były zwyczaje, troszeczkę pooglądać, troszeczkę podpatrzeć gdzieś coś. Natomiast, no kurczę, po to się też jest aktorem, żeby właśnie szukać czegoś daleko, żeby przeżywać coś, czego w życiu nie byłbym w stanie przeżyć, żeby znaleźć się w określonych czasach, które już bezpowrotnie minęły. I fantastyczne to jest, no super zabawa. Ale zastanawialiśmy się też, znaczy reżyser zastanawiał się, czy by nie przenieść tego do współczesności, bo czemu nie? Tylko że pytanie brzmi, po co i co byśmy tym uzyskali? To znaczy, czy widz nie jest w stanie odnaleźć w historii sprzed 70 lat odniesienia do teraźniejszości? Czy świat się aż tak bardzo zmienił? No nie. A z punktu widzenia logicznego wiele byśmy stracili. Bo po pierwsze, w obecnych czasach raczej niemożliwe by było takie odcięcie tego pensjonatu przez zimę, bo mamy telefony, mamy internet i to wszystko. I jakby poszperać więcej, to dużo takich nielogiczności by się znalazło. Więc zostaliśmy w tych czasach i no jak mnie pytasz, jak się w tym czuję, to czuję się bardzo fajnie.
1: No to powiedzmy jeszcze kilka słów na temat roli, którą grasz w Pułapce na myszy, bo ty wcielasz się tam w postać Christophera.
2: Christophera Rena, tak, zgadza się, młodego architekta.
1: I co on tam robi, ten Christopher?
2: Miesza. Miesza. Wiesz, on chyba sam nie wie, co robi. Szczerze ci powiem, nie znalazłem odpowiedzi na pytanie, co on tam robi i kim on jest dokładnie, bo wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do jego postaci, do niego. On nie wie. On nie wie i on sam siebie poszukuje, on się miota, on jest jak taki ptaszek w klatce, bardzo kolorowy ptaszek, który właściwie nie wie, czy on chce się z tej klatki wydostać, czy nie, i wykonuje takie nieskoordynowane ruchy, które też mogą wkurzać tych ludzi na zewnątrz, bo one hałasują, one są jakieś niewygodne. No i tak.
1: Niezłym gościem Rock Radia jest Kuba Pruski. Już za chwilę przeniesiemy się z Teatru Ateneum, do którego jeszcze dzisiaj wrócimy na pewno. Przeniesiemy się do kina i porozmawiamy sobie o filmie, który no, wzbudził sporo emocji, czyli o prawdziwym bólu. No i tak to właśnie będzie wyglądało.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu cały czas jedno imię, dwa nazwiska. Kuba Pruski i Kuba Kaleta. Więc tak, film Prawdziwy Ból, o nim sobie teraz porozmawiamy chwilę. Ten film miał swoją międzynarodową premierę w styczniu ubiegłego roku, a do polskich kin trafił w listopadzie również ubiegłego roku. I ten film polega na tym, że dwójka młodych Amerykanów, w tych rolach znani aktorzy Jesse Eisenberg i Kieran Culkin, to są kuzyni. Te postaci, które oni grają, to są kuzyni. Oni wybierają się w podróż do Polski, żeby uczcić pamięć zmarłej babci. I należy tutaj powiedzieć, że film Prawdziwy Ból, mam wrażenie, że odbił się szerokim echem w Polsce, dlatego, że nieczęsto zdarza się, że dwóch, no umówmy się, znanych, rozpoznawalnych aktorów.
2: Gwiazd Hollywood.
1: Tak, przyjeżdża do Polski zrobić film o Polsce.
2: Mało tego, producentką była Emma Stone.
1: I jest to film, który był reklamowany jako list miłosny do Polski.
2: Tak.
1: I powiem ci, że no ja tego filmu nie widziałem, ale o nim trochę sobie poczytałem. Zresztą to tak na dobrą sprawę, kiedy pojawiły się pierwsze informacje, że w ogóle taki projekt będzie realizowany, to no w jakiś sposób tam śledziłem go. I oczywiście postaram się jak najszybciej nadrobić te rażące zaległości w swojej wiedzy związanej z tym filmem.
2: Nie żywię urazy.
1: Cieszę się.
2: Nie będę jak pan Waglewski.
1: Dobrze, bo ja zamknąłem drzwi od środka. A, jakby coś, więc no...
2: To dobrze wiedzieć.
1: Jestem przyzwyczajony, jestem przygotowany już na takie, wiesz...
2: Okej.
1: Okay. Jakbym powiedział, że jestem przyzwyczajony, to by oznaczało, że...
2: Że często wychodzą.
1: Tak, tak. Ja to ich muszę siłą przytrzymywać, ale nie, jeszcze nie było takiej sytuacji. No więc zmierzam do tego, że z jednej strony powiem ci, że jak widziałem zwiastun tego filmu, jak o nim czytałem, to... Autentycznie miałem ciarki, ale nie żenady, tylko takiej dumy. Taka duma mnie rozpierała, że kurde, po prostu przyjechali tutaj z Hollywood i sławią tak na dobrą sprawę nasz kraj, wszem i wobec. I nawet powiem ci, że to może zabrzmieć idiotycznie, ale tak było, że jak sobie oglądałem ten zwiastun, to aż mi się łza w oku zakręciła. Takiej właśnie takiego, to było chyba wzruszenie tak naprawdę. To jakieś takie patriotyczne emocje się we mnie odezwały. I mówię to totalnie nieironicznie. Naprawdę, byłem dumny z tego, że Polska jest portretowana, wiesz, na dużym ekranie, mimo tego, że tego filmu nie widziałem, ale wiem, że jest chwalony przez widzów i przez krytyków.
2: No, Kieran Culkin dostał ostatnio Złotego Globa za drugoplanową rolę w tym filmie.
1: Co mówi samo przez się. I teraz tak, i zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest na przykład, czy te moje uczucia, które miałem podczas właśnie no, oglądania, umówmy się, ale trailera raptem,
2: tak.
1: Czy to nie była emanacja takich polskich kompleksów, dlatego, że, i tutaj znowu muszę się odwołać do, na przykład do lat 90., bo no tak, w zasadzie od zmiany ustroju, to mam wrażenie, że my jako kraj dążyliśmy do tego, żeby jakoś tam w świecie zaimponować. Tak, tak, tak. No i mieliśmy ten kompleks właśnie Zachodu i kompleks tej tak zwanej Ameryczki. I kiedy w połowie lat 90., czy tam na początku lat 90. okazało się, że Izabela Skorupko robi karierę za granicą, to też kolorowa prasa wtedy pompowała te informacje. Kiedy okazało się, że Piotr Adamczyk, czy że Daniel Olbryski na przykład zagrali w zagranicznych produkcjach, też było to podkreślane i bardzo chętnie eksponowane w mediach, tak? To już mówię o czasach.
2: Ale uważasz, że to jest przejaw kompleksu?
1: No właśnie zastanawiam się, czy tak...
2: Ja nie chcę, raczej no, takiej radości, że jesteśmy i że Polak też potrafi?
1: Można do tego podejść chyba na dwa sposoby. Mnie za każdym razem to cieszyło, tak? Że kurczę, mówi się o nas, ale z drugiej strony... A może powinniśmy przejść już nad tym do porządku dziennego, że po prostu, wiesz, no nie jesteśmy, wiesz, jakimś...
2: No wiesz, no teraz żyjemy w czasach, w których my sami potrafimy dostawać Oscary za swoje produkcje, całkowicie swoje.
1: Tak.
2: Patrz Ida, tak? Czy tak, nominacja tak, dla Zimnej Wojny, czy głośno było... Chyba też mieli nominację, Boże Ciało miało chyba nominację do Oscara. Już tego nie pamiętam, ale byli tam na pewno blisko jakoś i zaistnieli na pewno w tym świecie dużym. Także ja ostatnio rozmawiałem też z przyjacielem moim na ten temat właśnie. Że, ale trochę szerzej, ogólnie takiego narzekania na Polskę i na to, że tak wiecznie jest taka jakaś narracja u nas, że jak to my mamy źle, jak to wszędzie indziej jest lepiej. i właśnie zastanawialiśmy się, skąd się to bierze i czy to jest kwestia jakiegoś kompleksu. I wydaje mi się, że dla tych starszych pokoleń może tak być faktycznie, bo spędzili, tak jak mówisz, bardzo dużo czasu w tym poprzednim ustroju politycznym, więc zawsze gdzieś nie mieli tego poczucia dumy swojej, bo zawsze gdzieś mieli może takie poczucie, że i tak jesteśmy częścią czegoś innego, a nie czymś odrębnym swoim. A teraz z kolei jest takie pokolenie, mam wrażenie już, które tak bardzo ma wszystko gdzieś i tak bardzo gdzieś wszystko deprecjonuje i nie przywiązuje już wagi absolutnie do niczego i właściwie troszkę nie ma dla nich wartości, że po prostu no, nie interesuje ich to. I gdzieś ze skrajności w taką skrajność popadamy. Ciekawe skąd się to bierze tak naprawdę. Ale też się nad tym zastanawiałem.
1: No to w takim razie przejdźmy może do bardziej przyziemnych tematów związanych z filmem Prawdziwy Ból. Powiedz mi, w jaki sposób trafiłeś do obsady?
2: Tak, nagrałem self-tape'a z moją dziewczyną po prostu, która nie jest aktorką i ona mi podrzucała tekst, bo to przyszedł bardzo na szybko od mojej agentki mail i telefon, żebym szybko nagrał self-tape'a i ja gdzieś po nocy nagrywałem to w ogóle poza domem, właśnie w firmie mojej dziewczyny. Gdzieś to i ona mi ten tekst podrzucała na szybko telefonem, to było nagrane bez statywu, z ręki i w ogóle przy dosyć słabym oświetleniu. I potem po kilku dniach była odpowiedź, że dostałem to i fajnie, że Jessiemu się spodobało.
1: No to bardzo, bardzo miło, że zażarło.
2: Tak.
1: Ja wyczytałem w internecie, na Filmwebie albo na Filmie Polskim, że grasz syna w Prawdziwym Bólu.
2: Syna mojego ojca gra Marek Kasprzyk i tam jest taka scena, no nie będę tutaj spoilerował, bo może więcej osób jeszcze tego filmu nie oglądało, ale jest to jedna z takich scen dosyć znaczących i nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko po prostu opisać tę sytuację i tam kwestia, scena odbywa się na takiej płaszczyźnie nieporozumienia językowego, bowiem mój ojciec zwraca uwagę głównym bohaterom, ale nie rozumie po angielsku, a oni po polsku i ja jestem takim łącznikiem i się pojawiam. Potem też słyszałem różne ciekawe analizy, recenzje tej konkretnie sceny, nawet kilkanaście minut poświęconych w jakimś podcaście czy w jakiejś recenzji filmowej, wiele zdań na ten temat poświęconych a propos tego, jakie znaczenie, jaki wymiar ma ta scena. I byłem w szoku, bo jak to czytałem, to myślę, kurde, genialna interpretacja. Ale kurczę, jak to grałem, to w życiu o tym nie myślałem. Po prostu chciałem przetłumaczyć z polskiego na angielski, żeby się porozumieli. Także śmieszne to jest, jak sztuka potrafi oddziaływać na ludzi.
1: Niezłym gościem Rock Rady jest Kuba Pruski. Rozmawialiśmy o tym, że Kuba spędził na planie filmu Prawdziwy Ból tylko jeden dzień zdjęciowy.
2: Tak.
1: Ale jest też taki projekt filmowy, w który byłeś zaangażowany znacznie bardziej.
2: Tak.
1: No i za chwilę sobie o nim porozmawiamy.
2: O,
1: no.
2: Fajnie, pierwszy raz będę o nim
1: rozmawiał. Naprawdę?
2: No.
1: Tak, Jezus tak, Maria, ale taki... fajnie.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Kuba Pruski. Rozmawialiśmy już o spektaklu Pułapka na myszy w warszawskim Teatrze Ateneum, o filmie Prawdziwy Ból, a teraz porozmawiamy sobie o twoim autorskim projekcie, o filmie Przez Ciebie po Tobie, który miał swoją premierę. No to wynika z mojego śledztwa na Instagramie w maju ubiegłego roku.
2: Na krakowskim festiwalu filmowym.
1: Jest to film krótkometrażowy.
2: 15 minut, tak, króciutko.
1: Którego jesteś pomysłodawcą, producentem i w którym grasz również główną rolę.
2: Tak.
1: I zanim przejdziemy do omawiania paru kwestii związanych z tym filmem, to ja powiem, zrobię taki wstęp. O czym jest ten film? Adam Korolczuk, czyli ty, oraz jego ojciec, i w tej roli Grzegorz Damięcki, po śmierci dziadka, który był słynnym dziennikarzem, spotykają się na noc, żeby podczas tej nocy przeprowadzić wywiad o zmarłym, ale wszystko się zmienia, gdy na jaw wychodzą zatajone problemy. Jakie, to wam nie powiem, bo nie oglądałem tego filmu, ale też, żeby nie spoilerować.
2: Tak, no. To ja też nie powiem.
1: No. No i tak to wygląda, jeśli chodzi o warstwę fabularną. I teraz tak, ja już powiedziałem o tym, że jesteś i pomysłodawcą, i producentem, i odtwórcą głównej roli. To brzmi, jakby niemal cała ta produkcja była na twojej głowie.
2: Nie, zdecydowanie nie. Ja na pewno gdzieś wykazałem się największą motywacją do tego, żeby to wszystko od początku do końca powstało i żeby to dopiąć do końca. Ale nie, na pewno, gdyby nie cała masa osób, która pracowała za darmo przy tym, to by nie miało miejsca i wszystkim na każdym kroku, i tutaj też bardzo dziękuję, i to jest niesamowite, że jeszcze są ludzie totalnie profesjonaliści w swoich branżach różnych, którzy jeszcze się zgodzili tutaj pomóc i z czystej zajawki zrobić coś za darmo, żeby po prostu powstało coś fajnego, i mam nadzieję, że się udało. Także nie, to absolutnie nie. Natomiast faktycznie byłem gdzieś od początku do końca w tym projekcie i powoływałem go do życia, jak również zamykałem. Tak, to prawda.
1: A skąd pomysł na stworzenie takiego filmu?
2: Pomysł na stworzenie tego filmu wziął się z tego, że w ogóle ja chciałem zrobić film. Bardzo chciałem zrobić film, bo czułem, że to jest coś, do czego kompletnie nie wiem, jak się zabrać, ale czego totalnie chcę doświadczyć. I siedząc w tym świecie aktorskim i teatralnym, i podpatrując na planach filmowych, jak to wszystko się odbywa, bardzo mnie ciekawiła ta materia właśnie filmowa, ale po tej drugiej stronie. Szukałem pomysłu na film. Od początku chciałem, żeby to był krótki metraż z powodów logistycznych, no bo nie da się inaczej pełnego metrażu tak z ulicy zrobić. I gdzie ja wpadłem na pomysł na ten film? A, w górach. Bo w górach, wiesz, masz coś takiego, że idziesz po górach i nie ma za bardzo co robić, no to myślisz. Nie ma telefonu, nie ma zasięgu, nie ma telewizji, nie ma nic.
1: Nie ma tych bodźców.
2: Tak, i po prostu jesteś sam ze sobą. I przyszła mi do głowy historia, która jest gdzieś zlepkiem jakichś moich rodzinnych perypetii, akurat nie bezpośrednio mnie dotyczących, ale z różnych tam sytuacji, do których miałem dostęp. To jest taki miks, taka mieszanka, i połączyłem to. Następnie opowiedziałem ten pomysł mojej dziewczynie, która jest bardzo ze mną szczera i sobie to bardzo cenię, i dosyć wymagająca, i jej się ten pomysł bardzo spodobał, więc to był pierwszy taki bodziec do tego, żeby kurczę, może warto to zrobić. No to poszedłem dalej, znalazłem, nie musiałem szukać, to jest moja przyjaciółka od liceum, Marię Menzfel, która totalnie nie ma nic wspólnego z pisaniem scenariuszy i nigdy nic w tym nie robiła, jest po grafice na ASP i jest graficzką, natomiast od zawsze miała dryg pisarski. Powiedziała: Kuba, dawaj, siadamy do tego, rozpisujemy to, dodaliśmy tam masę rzeczy, ona też dodała tam swoją jakąś wrażliwość, swoje przeżycia i pomysły. Spisaliśmy to w taki treatment, następnie poznaliśmy Jędrzeja Gorskiego, czyli reżysera i scenarzystę. On jest po warszawskiej szkole filmowej i po łódzkiej filmówce. On nam to wszystko jakby profesjonalnie przeniósł w formę scenariusza. A dalej po prostu zaczęliśmy kompletować całą ekipę z gigantyczną pomocą dwóch kierowniczek produkcji, mojej Marysi Węgrzyn i mojej, Boże, jak to zabrzmiało, nie mojej, po prostu mojej dziewczyny Marii Węgrzyn i Gabi Gajewskiej. One nam to wszystko pomogły ogarnąć i stworzyliśmy to, ponieważ próbowaliśmy zdobyć fundusze z różnych stron, Niestety zazwyczaj spotykaliśmy się z odmową. Ja postanowiłem, że w takim razie spróbujmy to zrobić bez wynagrodzeń dla ludzi. Może się zgodzą. Natomiast za kwestie techniczne i tak dalej zapłacę z własnej kieszeni, dlatego że uznałem, że raz w życiu można coś takiego zrobić, jeżeli jest to moje marzenie i właściwie jedyna droga do tego, żeby to powstało. Więc robiliśmy to totalnie po kosztach. Oczywiście dla mnie to były gigantyczne koszty, ale obiektywnie patrząc, są to śmieszne pieniądze jak na wyprodukowanie nawet krótkometrażowego 15-minutowego filmu. Wypożyczyliśmy wszystko, lokacje i tak dalej. Wszystko było na maksa profesjonalne. Dziewczyny z produkcji ogarnęły to tak, że właściwie byłem na jednym tylko planie, który był lepiej zorganizowany i był to plan Netflixa. Więc było naprawdę super. I zrobiliśmy to. Po prostu udało się znaleźć ludzi, którzy zgodzili się pracować za darmo, zrobić to z zajawki. I tutaj szczególne ukłony dla Grześka Damińskiego, który był zdecydowanie z całej ekipy najbardziej doświadczony i najbardziej zasłużony dla tego artystycznego świata. I on w to wszedł i poświęcił nam też czas na próbach, na konsultowaniu scenariusza i był z nami w tym procesie już dużo wcześniej niż sam plan zdjęciowy. Również potem pokazywaliśmy mu kilka wersji montażowych i też dzielił się z nami swoimi uwagami. Był bardzo zaangażowany od początku do końca tego projektu właściwie w to. Też to było chyba dla niego, dla mnie to jest fajne poczucie, że ja widziałem, że dla niego to jest też ważne, żeby opowiedzieć tę historię, więc to było fantastyczne. No i tak, i to właściwie to była taka jednorazowa przygoda moja w życiu i jakaś, no fantastyczne. Czy to powtórzę? W takiej formie na pewno nie, bo w życiu nie wyłożę tylu pieniędzy na kolejny film i w życiu nie poproszę ludzi, żeby znowu pracowali dla mnie poniekąd za darmo. A nie będę miał pieniędzy, żeby im zapłacić, bo film to są gigantyczne pieniądze. Więc to była taka życiówka, można powiedzieć, która mimo wszystko otworzyła mi, wydaje mi się, pewne drzwi do tego, żeby próbować dalej w tym świecie tworzyć i wymyślać jakieś inne pomysły. Może spróbować reżyserii. Teraz właśnie pracuję też z Marią Mensfeld nad kolejnym krótkim metrażem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no już trzeba na pewno będzie znaleźć kogoś, kto te pieniądze zainwestuje w nas. I zobaczymy, ale było to super doświadczenie i mega nie spodziewałem się tego, co się z tym filmem stanie potem. To, że byliśmy na krakowskim festiwalu filmowym, warszawskim festiwalu filmowym, czyli właściwie dwóch takich najważniejszych festiwalach dla krótkich metraży w Polsce. Dostaliśmy kilka nagród w Polsce i za granicą. To w ogóle dla mnie jest coś fantastycznego, bo koniec końców po to się robi filmy i po to się w ogóle robi sztukę, żeby ludzie to oglądali, a w przypadku krótkich metraży jedyną formą dystrybucji właściwie w Polsce i generalnie na świecie są festiwale, bo tego nie ma w kinach, to nie wchodzi do kin. Ewentualnie potem po jakimś czasie może trafić na streamingi, na te różne platformy. Ale przede wszystkim te życie krótkich form dzieje się na festiwalach, więc to, że mieliśmy taką drogę festiwalową i cały czas mamy, bo ona jeszcze będzie trwała z rok, na pewno najbliższe kilka miesięcy jeszcze pojeździmy, no to jest coś super, bo dzięki temu możemy w ogóle docierać do widzów.
1: Kuba Pruski jest niezłym gościem Rock Radia. Dawno nie byliśmy w teatrze, w związku z tym wracamy sobie na deski Teatru Ateneum, dlatego że mamy do omówienia dwa spektakle: Zesłanie, czyli Antytragedię Syberyjską, oraz Wzrusz moje serce.
2: Zesłanie niestety już zeszło.
1: Już zostało zbanowane, skancelowane.
2: Skancelowane, gdyż no po prostu wyczerpała się żywotność tego spektaklu. Jedne spektakle są grane trochę dłużej, inne krócej, w zależności najczęściej po prostu od popytu na to. I niestety taki był żywot tego spektaklu. Bardzo żałuję, ale tak bywa i nie ma co tutaj kruszyć kopii.
1: A wróci jeszcze Zesłanie, czy nie?
2: Nie.
1: Nie. Okej, dobra. Nie. No to sobie pogadamy tylko o Wzrusz moje serce w takim razie.
2: Dzień Świra jeszcze jest. Zapraszam serdecznie.
1: Tak,
2: Ateneum.
1: Ale dobrze, to za chwilę do tego też przejdziemy, bo też miałem o Dzień Świra cię podpytać. Dobra.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Pruski, Kuba Kaleta. I rozmawialiśmy już o spektaklu Pułapka na myszy w Teatrze Ateneum w Warszawie, o filmie Prawdziwy Ból, o filmie Przez Ciebie po Tobie, o krótkometrażówce, takim autorskim projekcie Kuby. No ale Kubę można też zobaczyć na deskach Teatru Ateneum w spektaklu Wzrusz moje serce. O tym za chwilę, bo powiedziałeś też o Dniu Świra, ale czy ty tam nie miałeś tylko dublury w październiku?
2: Nie. Dublura polegała na tym, że ja tę rolę ogólnie dzielę na pół z Kubą Sasakiem.
1: Aha.
2: I my od początku prób byliśmy w tym razem i na zmianę próbowaliśmy i potem na zmianę teraz występujemy w tym spektaklu.
1: No to słuchaj, to gdybym wiedział, to bym sobie zrobił, wiesz, szerokie notatki na temat Dnia Świra, a tak to, że tylko pamiętam coś tam, to mogę tylko powiedzieć, że Dzień Świra to jest ten Dzień Świra, który myślicie, że jest,
2: tak.
1: Tylko że nie w kinie, ani nie na Netflixie, ani nie na torrentach, tylko w teatrze.
2: Tak jest. I jest to ten oryginalny Dzień Świra, można powiedzieć, bo niewiele osób wie, ja też nie wiedziałem, żeby nie było, że pan Marek Koterski najpierw napisał dramat. 13 z głoskowcem Dzień Świra i dopiero potem sam po prostu go zekranizował. Natomiast my wzięliśmy się za ten dramat i jest to bardzo ciekawe doświadczenie na pewno.
1: A kogo grasz w Dniu Świra?
2: Syna. Nie, znaczy tam właściwie wszyscy jesteśmy trochę świrami i taki był zamysł reżysera Piotra Ratajczaka, żeby właśnie wytworzyć w widzu to poczucie, że tu każdy właściwie jest tym świrem i my na widowni też jesteśmy świrami, że każdy coś ma z tego Adasia Miałczyńskiego, którego ten główny trzon, zdecydowanie główny trzon gra Adam Cywka. Ale tam też odgrywamy jakieś pojedyncze scenki i wcielamy się w różne role. Między innymi właśnie ja wcielam się w rolę syna i odmieniam angielski.
1: No dobrze, to w takim razie to oczywiście pytanie się nasuwa samo przez się. Czy filmowy Dzień Świra był dla ciebie jakimś punktem odniesienia?
2: No poniekąd tak. Chociaż starałem się i wszyscy chyba staraliśmy się uciec od filmu i jak najmniej do niego wracać. Natomiast wszyscy go znaliśmy bardzo dobrze. Jest to klasyk i ciężko było od niego uciec, ale na jednej z pierwszych prób zapytałem Piotrka, czy w ogóle jakkolwiek odnosimy się do tego. On mi powiedział, że najlepiej, żebym w ogóle zapomniał o tym filmie. I wtedy już wiedziałem, co mam robić. To znaczy wiedziałem, że całkowicie o nim nie zapomnę, ale że jak najbardziej mam to wyrzucić z głowy, zwłaszcza, że no ja nie zagram pewnych scen, jak na przykład Misiek Koterski, tak? No nie mam jego fizis, nie mam jego wrażliwości, nie mam jego sposobu mówienia i muszę tego, chociażby syna właśnie, poszukać zupełnie gdzie indziej i po swojemu i próbując go naśladować, strzeliłbym sobie w kolano, no. Także jak najdalej trzymaliśmy się od filmu. Był na jednym ze spektakli Marek Koterski. Bardzo mu się podobało. Przyszedł do nas później, porozmawialiśmy sobie. To była bardzo miła konwersacja. Bardzo zachwalał to i taką jedną ciekawą rzecz powiedział, i to szczególnie zapamiętałem, że on by w życiu nie pomyślał, że tak można zrealizować ten tekst. I że on był totalnie zaskoczony i ponieważ tak bardzo odbiegało to od gdzieś jego wizji i wyobrażenia tego świata, że oglądał to właściwie tak, jakby nie on to napisał. I to było super.
1: No to jest bardzo miłe usłyszeć, wiesz, coś takiego od autora tego oryginalnego tekstu.
2: Tak, tak. Chociaż też mógłby to powiedzieć w kontekście takim, że to było tak inne i tak złe, a on to powiedział w tym dobrym sensie, więc bardzo fajna recenzja.
1: To teraz w takim razie o spektaklu Wzrusz moje serce. Chciałem z tobą porozmawiać. On miał swoją premierę oczywiście w Teatrze Ateneum w lutym 2023 roku. Reżyseria Artur Tyszkiewicz, a w obsadzie m.in. Łukasz Simlat, Julia Kijowska, Grzegorz Damięcki. I to jest sztuka, która jest adaptacją sztuki izraelskiego dramatopisarza Hanocha Lewina. I teraz tak, czytałem na temat tego spektaklu, ale powiem ci, że za cholerę nie byłem w stanie z tych informacji spisać sobie jakiejś takiej pigułki, o czym on jest. W sensie, że wiesz, na temat filmu Przez Ciebie po Tobie, no inna sprawa jest taka, że ten opis przygotowany, on funkcjonuje, wystarczyło go trochę przerobić, prawda?
2: Ja go między innymi przygotowywałem.
1: No właśnie. O filmie Prawdziwy Ból.
2: Ale co, nie ma na stronie, o czym jest spektakl? Jest, ale jakoś mówiliście, tak?
1: Wiesz co, bo można o tekście kultury, nie wiem, o książce, o filmie, można napisać, o czym on jest w warstwie fabularnej.
2: Tak.
1: Można też napisać, o czym jest w warstwie wartości, prawda?
2: Tak.
1: I
2: tam było o wartościach.
1: No tak. A ja nie lubię opowiadać o wartościach w momencie, kiedy ja nie widziałem tego albo nie czytałem danego dzieła, no bo to jest ewidentnie już gadanie o czymś, o czym nie mam pojęcia. Mhm. Potrafię sobie warstwę fabularną, jeżeli czytałem o tym, potrafię ją sobie jakoś tam, wiesz, tak przerobić po swojemu i ją przedstawić w sposób zrozumiały. Natomiast jeżeli wiem tylko, o czym jest dany tekst kultury na poziomie wartości, to się tego nie podejmuję, bo wiem, że to będą jakieś głupoty.
2: Okej.
1: To o czym jest Wzrusz moje serce?
2: Wzrusz moje serce to jest historia sędziego Lamki i Przoniaka i ich wzajemnej relacji z kobietami lalalalą i jako taką. Tak, tam są takie dziwne właśnie imiona. Jest Przoniak, który go gra Grzegorz Damiński, i on ma żonę jako taką, tak się nazywa, i jest sędzia Lamka, Łukasz Simlat, i Julia Kijowska gra jego taki obiekt westchnień, lalalale. I Julia gra podwójną rolę, bo gra też jako taką. I właściwie no to jest o ich relacji, bo oni są przyjaciółmi, o relacji Przoniaka z Lamką. Lamka mu tam przedstawia tą lalalale jako swoją kobietę. Potem się okazuje, że może nie do końca to jest jego kobieta. Jednocześnie Przoniak zmaga się z sytuacją, którą ma w swoim domu i tak dalej. A w warstwie metaforycznej to jest po prostu spektakl o miłości, o poszukiwaniu miłości, o tym, że szukamy jej często może nie tam, gdzie trzeba, często też może na siłę, nie potrafimy odpuścić, na coś się zafiksujemy. Bardzo piękny jest to spektakl, uważam. Ja tam gram malutką rolę, bo ja tam razem z moimi kolegami z teatru i też z jednego roku, bo razem studiowaliśmy, Jankiem Wieteską i Pawłem Gasztoldem Wierzbickim, mamy takie role, bym powiedział, funkcyjne dosyć i takie posągowe, ale bardzo lubię to zadanie i ten spektakl, ale właśnie wszyscy we trójkę bardzo lubimy to grać i myślę, że jest to bardzo fajny spektakl. Troszeczkę dziwię się, że on nie odbił się większym echem, bo gdzieś mamy widzów i gramy ten spektakl dosyć regularnie, ale podejrzewałbym, że on zrobi, że tak powiem, większą furorę. Troszeczkę jestem zdziwiony, bo patrząc na to, co odnosi tę furorę w tym świecie teatralnym czasami, zaczynam wątpić w to, że rozumiem, o co chodzi. No ale dobra, nieważne, to taka dygresja prywatna.
1: Spektakl Wzrusz moje serce w Teatrze Ateneum w Warszawie jest grany. Gościem Rock Radia jest Kuba Pruski. Już za chwilę porozmawiamy sobie o audiobookach i o planach na przyszłość.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: W studiu Kuba Kaleta oraz Kuba Pruski. Rozmawialiśmy już o spektaklach, o filmach, w których możecie oglądać Kubę, ale również Kubę możecie usłyszeć, dlatego że jesteś lektorem audiobooków.
2: Tak. Ostatnio miałem akurat sporą przerwę. Miałem dużo zajętości innych, zawodowych. Natomiast generalnie tak, zdarza mi się czytać audiobooki, bardzo to lubię.
1: No i powiem ci, że to jest w ogóle bardzo fajna sprawa, dlatego że wiem, że wielu aktorów również realizuje się w ten sposób, ale ze swojego doświadczenia, jako czytelnika, jako słuchacza audiobooków, mogę powiedzieć, że to, że ktoś jest dobrym aktorem, to wcale nie oznacza, że może być też dobrym lektorem.
2: Tak. No bo trzeba troszeczkę porzucić ten gen aktorski w czytaniu audiobooków. To znaczy trzeba, wydaje mi się, no ja nie mam zbyt wielkiego doświadczenia i też nie mam recepty na to, jak nagrywać audiobooki, ale metodą prób i błędów. Wydaje mi się, że trzeba bardzo uważać i znaleźć ten balans między tym delikatnym zabarwianiem tego świata, ale jednak pozostawieniem odpowiedniej ilości przestrzeni takiej wolnej do interpretacji dla słuchaczy i nie przedstawiania im tylko i wyłącznie swojego punktu widzenia danej książki, tylko bardziej tych liter, tak?
1: Jak rozmawiam tutaj właśnie w studiu z aktorami, którzy również czytają audiobooki, to dochodzimy do takiego być może mało odkrywczego wniosku, że czytanie audiobooków może być paradoksalnie trudniejsze od grania, dlatego że kiedy czytasz, no to masz do dyspozycji tylko jedno narzędzie, czyli swój głos.
2: Tak.
1: I tak. Musisz tym jednym narzędziem wykreować, no, cały świat przedstawiony.
2: Tak, ale ma też coś wspólnego, wydaje mi się, z twoim fachem, czyli radiowca, no bo nagrywasz sam, jesteś w studiu, w kanciapie, gdziekolwiek, gdzie masz mikrofon i tylko realizatora po drugiej stronie i nagrywasz to wiedząc, że ktoś tego będzie słuchał i będą odbiorcy tego, co robisz, ale w tym momencie tutaj jesteś sam. Nikt tego nie słucha właściwie. No realizator tylko jak coś tam się potkniesz, to ci powie, ale no generalnie no nie słucha tego jakoś bardzo aktywnie, no nie oszukujmy się. Więc, znaczy może, no dobra, nie chcę tutaj ten, bo realizatorzy to jest też bardzo ważny zawód, ale wiesz, o co mi chodzi. No,
1: tak.
2: Wiesz, o co mi chodzi. Jesteś sam i musisz troszeczkę utrzymać tę koncentrację i tą mobilizację, że mimo, że ty nie czujesz tego, że ten widz, odbiorca jest po drugiej stronie, słuchacz, to ty wierzysz w to, więc mówisz to aktywnie i musisz troszeczkę sobie co i rusz przypominać o tym, że ktoś jest po drugiej stronie.
1: To wróćmy jeszcze do motywu, który w zupełnie niezamierzony sposób stał się niejako motywem przewodnim naszej rozmowy, czyli do niesławnego wywiadu Wojciecha Waglewskiego z zespołu WW dla dziennikarki Radia Koszalin. Czy ty miałeś taką sytuację, że właśnie rozmówca, dziennikarz był nieprzygotowany na przykład do rozmowy? Czy miałeś podobną sytuację taką?
2: Wiesz, u mnie trudno być jakoś szczególnie przygotowanym, bo ja też tych wiele rzeczy nie zrobiłem i po prostu nie ma zbyt wiele informacji o mnie, bo jestem nowy, ten dorobek mam na razie skromny, nie ma co ukrywać i nie ma zbyt wiele tematów, wydaje mi się, na które możesz ze mną tak porozmawiać, bo one są publiczne i tak dalej.
1: No nie ma tyle tematów, a siedzimy już tutaj ponad godzinę i sobie gadamy.
2: No dziękuję. Ale nie miałem takiej sytuacji. Nie miałem takiej sytuacji. Zawsze osoby, z którymi rozmawiałem, były lepiej lub gorzej, ale przygotowane. I nie trafiłem jeszcze na kogoś, z kim mógłbym mieć wrażenie, że totalnie jest tu przez przypadek i że właściwie jestem całkowicie dla niego obcą osobą.
1: Czyli to wszystko jeszcze przed tobą?
2: Tak.
1: Niezłym gościem Rock Radia był Kuba Pruski. Dzięki.
2: Też bardzo dziękuję.
0: Niezły gość w Rock Radio. 103,7 FM. Całej rozmowy posłuchasz w podcastach na rockradio.pl.

0: Rock Radio 103 i 7 FM.
1: Hello, Kazik. How are you? Here is LA.